0: Kolejny upalny dzień. Wczoraj był rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały sprawiały wczoraj problemy na kolei. Dziś może się to powtórzyć. Ratownicy z 24 krajów pomagają ratować ludzi w Wenezueli po trzęsieniu ziemi.
1: Newsy Rock Radia.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
2: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach nagrzanych betonach takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
0: Upały to nie wszystko. Teraz nadciągają burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Z upałami walczą kolejarze. Ekstremalne temperatury powodują uszkodzenia sieci trakcyjnej. Pociągi odjeżdżały wczoraj z kilkugodzinnym opóźnieniem. Dziś też można spodziewać się utrudnień. Za nami rekordowy upał. W Słubicach odnotowano rekord Polski w historii pomiarów. 40,5 stopnia. Na nagrzanych ulicach trudno było wytrzymać, ale niektórzy wyrażali zrozumienie dla letniej aury.
3: Jest okres wakacyjny, tak więc nie narzekajmy. Narzekamy, kiedy jest gorąco, narzekamy, kiedy jest zimno, narzekamy, kiedy pada deszcz.
4: Ciężko. My jesteśmy z gór, z Wałbrzycha, więc w górach trochę chłodniej zawsze jednak.
5: Jak sobie radzimy? No my właśnie chowamy się w cieniu. Nawodniamy się tutaj elektrolitami.
6: Już pół litra na przestrzeni 20 minut.
3: Idziemy coś zjeść i czegoś się napić.
0: Od jutra pomału pogoda ma być coraz łagodniejsza. Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. Będzie zeznawać w sprawie lekarza Kamila Kacprzyka, przeciw któremu toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jak stwierdził dr Jędrzejewski w kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. To budzi wątpliwości, mówi lekarz europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
7: To jest rzecz niebywała, żeby lekarz, rozumiem, z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, no opowiadał u redaktora Stanowskiego tych wszystkich strasznych rzeczy, po czym nie umiał tego wszystkiego powtórzyć przed prokuraturą. Dla mnie to jest niejasne.
0: Jasne jest za to dla Pawła Sałka z PiSu, który podkreśla, że za pierwszym razem dr Jędrzejewski nie miał asysty prawnika.
8: Poprzednie przesłuchanie w prokuraturze odbywało się w ciągu kilku godzin, został wezwany i musiał się stawić.
0: Główna postać afery, lekarz Dawid Kacprzyk, złożył pozew o zniesławienie przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ratownicy z 24 krajów ratują ludzi w Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukiwanych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. W weekend wiele osób uratowano. Kolumbijscy ratownicy wydobyli spod gruzów 11-latka. Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii. To ósma runda Mistrzostw Świata. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch, Kimi Antonelli z Mercedesa. Kolejny wyścig w najbliższą niedzielę w Wielkiej Brytanii.
1: Rock Radio.
9: Na początek przypominamy, dzisiaj rusza remont torowiska przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II przy kinie Femina. Przez całe wakacje nie będzie tam przejazdu przez tory, a ruch zostanie skierowany na objazdy i zawrotki. Zmieni się też kursowanie tramwajów, część linii zostanie zawieszona, pojawią się też autobusy zastępcze. Poranek we Warszawie szykuje się pogodny. Dzisiaj będzie sporo słońca i sporo chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Natomiast spodziewać się na pewno możemy dalej upałów. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 37 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro i w środę będzie podobnie, a ochłodzenia możemy spodziewać się w okolicach czwartku. W środę za to może zagrzmieć.
1: Rock Radio 103,7 FM.
10: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
1: Jan Bajor Bajorek.
11: Chcę odbudować Polskę silną.
10: Konsekwencja, umiejętność kreowania wizji, wyobraźnia polityczna, ekspercka wiedza w wielu dziedzinach.
1: Powstanie Rock Radia.
12: Dzień dobry Państwu, poniedziałek, 29 czerwca, na powstanie Rok Radia zaprasza Jan Bajor Bajorek. Tak, proszę Państwa, jeszcze jestem na posterunku, kłaniam się nisko i będę z Wami do 10 i będę grał klasykę roka. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messenger. Będę solo, proszę Państwa, także zapraszam do siebie, czekam na Wasze meldunki i co, ale w koło jest wesoło, perfekt, zaczynamy nowy tydzień. Przetrwaliśmy tę niedzielę, podobno trzeba przetrwać jeszcze poniedziałek, a potem już będzie lżej. No i oby tak było.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: This Thing We Started i Bryan Adams w Rock Radio 17 po 6. Coś się kończy, coś się zaczyna, proszę Państwa. Niezmienne w Rock Radio jest to, że jesteście Wy, nasi najlepsi słuchacze. I to pierwszy meldunek z Messengera. Halo, proszę.
1: Siema, Rock Radio, Wojtek Tapicer, Sycowa się kłania, komendant. Już po weekendzie, już melduję się na zakładzie, podbijam kartę. Weekendowe upały jakoś przetrwaliśmy. Trochę było ognicha, trochę basenu, tak w sumie więcej basenu. Posiedzieliśmy troszkę na podwóreczku, także pod parasolem, także udało się przetrwać. Wszyscy cali, wszyscy zdrowi. Zaczynamy ten ciężki tydzień, bo po weekendzie ostrym, no teraz jeszcze to chyba ze dwa dni takie mamy upału, a potem już będzie trochę lżej, ale dajemy czadu. Dzięki, że jesteście z nami, my jesteśmy z wami i lecimy z tym koksem. Pchamy ten wózeczek, także jedziemy. Hell yeah!
0: I tego się trzymajmy. Pozdrawiam Cię, Wojtula. Wojtek Tapicer odhaczony. Gramy klasykę rocka. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Jeszcze dziś najgorszy upał, jutro trochę lżej, a potem już wraca piękne polskie lato. Billy Idol.

White Wedding, Billy Idol w Rock Radio, 22 minuty po 6. Grupa Foreigner i Chicago na horyzoncie. Łączy nas klasyka rocka. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze, gdyby ktoś chciał dać głos i znać, że z nami przetrwał ten piekielny weekend.

0: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
1: No właśnie, spać się kładę.
2: Powstanie. Rock Radia.

Chicago, 254624 w Rock Radio za 27, 7. Czekam na was, 2 2 4 4, 0 66 i głosówki na Messengerze. Proszę państwa, gram klasykę rocka i szukając pozytywów, pomyślcie, że dobrze, że nie pada śnieg, bo jakby trzeba było w taki upał odśnieżać, to dajcie spokój. Liquido, Narcotic, witajcie, dzień dobry, Bajor na posterunku.

Crazy Crazy Nights i grupa Kiss w Rock Radio za 27, a przed 7 The Police, No Doubt i The Doors, między innymi idealnie klasycznie rockowy zestaw z myślą o was. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze.

0: Ochocie.
1: Przypominamy, że dzisiaj na Ochocie zamknięta będzie jezdnia Alei Niepodległości w stronę Mokotowa za ulicą Filtrową. Ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jedną nitkę, co może powodować korki i zwężenia. Utrudnienia mają potrwać do połowy sierpnia. A drogowcy zalecają objazd ulicami Marszałkowską i Raszyńską.
2: Nie zapomnij o pobudzającej muzyczce.
3: Everybody. Baby.
4: Powstanie Rock Radia. Ja

0: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
1: Powstanie Rock Radia.
2: I dojechaliśmy do siódmej, słuchacie Rock Radia i klasyki rocka. Jest punktualnie siódma, więc czas na newsy bez zbędnego gadania.
3: PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Nauczyciele zapowiadają protest, chcą większych podwyżek niż 3%. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe.
1: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Nie pojedzie m.in. pociąg Jagna z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Najwięcej opóźnień jest na liniach właśnie Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Biegun Zimna jak tropiki. Ekstremalne upały dotarły na polski biegun Zimna, czyli na Suwalszczyznę. Wczoraj było tu ponad 35 stopni. Byliśmy w Wiżajnach, miejscu uważanym za jedno z najchłodniejszych w Polsce.
4: To jest centrum biegun Zimna. 37 stopni ciepła.
5: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno. Myśmy spędzili kupę czasu w Laponii. I przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno. Było chłodno. Teraz te temperatury też nas zaskakują.
3: Afrykańskie upały utrzymają się na Suwalszczyźnie do jutra. Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce, mówi szef związku Sławomir Broniarz.
6: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
3: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz około 5300 zł brutto. Dla dyplomowanego niecałe 6400. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji oświadczył, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymywanie ataków dalekiego zasięgu, ale Rosja się na to nie zgadza, bo nadal dąży do zajęcia 4 regionów. Ukraińskie ataki niszczą rosyjską infrastrukturę w głębi kraju. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wydostali ich na powierzchnię ratownicy pracujący w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych trzęsieniach. Świadkowie mówią, że to daje nadzieję na ocalenie kolejnych osób, ale eksperci przyznają, że szanse na to maleją z każdą mijającą godziną. ONZ szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. To największa klęska w historii kraju, mówi prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W czasie wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Wojciech Król.
7: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
3: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca wakacji. W ubiegłym roku skontrolowano ponad 2,5 tysiąca autokarów.
1: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelił już w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. O ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem. Ten dziś w nocy. A wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Kompet zwycięstwa dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli. Rozgrywek prowadzi niepokonana Japonia.
1: Rock Radio.
9: Mamy informacje dla tych, którzy znajdują się na Familijnej w Warszawie. Od dzisiaj wprowadzony tam zostanie ruch jednokierunkowy. Przejazd będzie możliwy tylko od Modlińskiej w stronę Portowej. Zmiany są związane z budową kanalizacji i potrwają około miesiąca, czyli do końca lipca. Zachowajcie ostrożność w tym miejscu.
1: Pogoda.
9: Rano w Warszawie jest jeszcze całkiem przyjemnie, ale dzisiaj po południu znowu na termometrach zobaczymy około 37 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Uważajcie na siebie, zwłaszcza na spacerach na otwartej przestrzeni. Dzisiaj też będzie sporo słońca i sporo chmur, ale podobno ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, natomiast ochłodzenia możemy spodziewać się w okolicach czwartku, a w środę może zagrzmieć.
1: Rock Radio 103,7 FM.
10: Jeszcze się kamień zobaczymy i zobaczymy.
11: Dobra, nie stąd, bo się zestrasz.
1: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek zaprasza.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Cheap Trick Surrender, żadnych tanich sztuczek, my się nie poddajemy, gramy klasyka rocka, 17 po 7 jest Rock Radio, jest klasyka rocka, jesteście wy i to jest kolejny meldunek z Messengera. Chyba proszę.
1: Cześć Bajor, DNZ, zgwiazda się kłania, pozdrawiam wszystkich, weekend gorący minął, dzisiaj jeszcze też potrafię pogrzać, ale już chyba trochę mniej będzie tutaj w gnieźnie. Trochę ze mnie leci, bo ciepełko jest, ale damy radę z dobrą muzą, z dobrym jebusem. Trzymajcie się, pozdrawiam, miłego dnia, hell yeah,
0: pozdrawiam cię Denzelu. Rzeczywiście, w ogóle dziś tam na południu Polski widziałem, że wczoraj to nawet były nawałnice, więc już pewnie ten upał nieco odpuścił. W niektórych miejscach trzeba przetrwać jeszcze dziś, a od jutra, proszę państwa, już będzie chłodniej. Co do rebusa jebusa, tak, pojawi się rebus jebus. Przedostatnia szansa na zgarnięcie satysfakcji w historii. Rock Radia, więc zapraszam serdecznie, bawimy się jak zawsze po ósmej. Rebusa mam pod ręką, że tak powiem. W Rock Radio tu... I still haven't found what I'm looking for. 18 po 7, 2, 2, 4, 4, 0, 66 albo głosówki na Messengerze.

hip-hop, na pewno Iggy Pop, proszę Państwa, zawsze w cenie. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, my gnamy dalej. Będę grał Wam klasykę rocka, ile będę mógł, że tak powiem. 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze. Tak możecie kontaktować się ze mną, a my będziemy gnać teraz, proszę Państwa, do Rebusa Jebusa. Zdradzę tylko tyle, zagadka jest już praktycznie gotowa, proszę Państwa, i nie zawaham się jej użyć po 8. Przedostatnia szansa na

0: koma i na pół w Rock Radio za 19:08. My gnamy dalej, a przed 8:00 dużo dobrego, bo i Robert Palmer, i Bob Marley, i do tego zagram Foo Fighters z numerem, który doskonale sprawdza się w samochodzie w drodze do roboty. Polecam, to będzie Everlong. Więc proszę za daleko nie odchodzić, być ze mną, ponieważ już niebawem, proszę Państwa, przedostatnie wydanie Rebusa i Ebusa. Do zgarnięcia będzie, rzecz jasna, satysfakcja. Chodźcie ze mną.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Uwaga kierowcy piesi na Pradze Północ. Dzisiaj rusza kolejny etap przebudowy ulicy Środkowej. Zamknięty zostanie odcinek od Strzeleckiej do Stalowej. Objazdy poprowadzono ulicą Stalową 11 listopada, a dostęp do posesji podobno będzie utrzymany. Drogowcy ostrzegają, w rejonie prac trzeba liczyć się z utrudnieniami. Zachowajcie ostrożność.
2: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
0: Jan Bajor Bajorek.

FM, Foo Fighters, Everlong na niespełna 4 minuty przed godziną 8. O 8 newsy, proszę Państwa, te najświeższe, abyście byli na bieżąco, więc za daleko nie odchodźcie, dbamy o to, abyście wiedzieli, co słuchacie w kraju i na świecie.

0: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia. Jeszcze dziś w programie.
1: Tak zwany punkt kulminacyjny, proszę Państwa, czyli przedostatnie wydanie Rebusa Jebusa. Przedostatnia szansa na zgarnięcie kultowej satysfakcji. Bawimy się już po 8, więc proszę za daleko nie odchodzić. A teraz punktualnie o 8 w Rock Radiu posłuchać najświeższych newsów.
2: Upały i burze nie odpuszczają. Dziś kolejny dzień niebezpiecznej pogody. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki. 50 osób na jedno miejsce.
3: Marzę o tym od dziecka.
2: Tylu jest chętnych na studia w łódzkiej filmówce.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce i województwie lubuskim. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. 40,5 stopnia to nowy rekord Polski w historii pomiarów temperatury. Tyle było wczoraj w Słubicach. Dzisiaj znowu miejscami temperatura zbliży się do 40. O tym, jak bezpiecznie spędzić ten wyjątkowo upalny początek wakacji, Agnieszka Wynarska.
4: Piękna, słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Szymon Różański.
5: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew. Po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
4: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca, w ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby.
2: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w stolicy Kataru, podaje serwis Axios. Mają tam rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Amerykańsko-irański rozejm ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreśla portal. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Doszło do tego na wczorajszych uroczystościach 70. rocznicy strajku poznańskich robotników przeciw władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówi prezydent Karol Nawrocki.
6: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
2: Prezydent ogłosił przy tej okazji, że zaproponował, aby 28 czerwca był świętem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
7: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
2: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Tymczasem studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Wczoraj na ekomaratonie w Kamieniu Śląskim przejechali swoim pojazdem 1693 km na 1 litrze paliwa. To był konkurs adresowany do studentów i uczniów szkół technicznych. Przybyły zespoły z 28 państw Europy i Afryki. Najlepsi byli studenci z Tuluzy i przejechali na litrze benzyny prawie 1850 km.
8: Dzisiaj rusza remont torowiska na ulicy Grójeckiej. Tramwaje nie kursują na odcinku od Placu Narutowicza do Placu Zawiszy, a ruch samochodowy został ograniczony przy torach. Drogowcy zamknęli też przejazd przy ulicy Niemcewicza i wprowadzili objazd oraz buspas. Prace mają potrwać do sierpnia. Nie traćcie cierpliwości.
0: Pogoda.
8: O poranku we Warszawie ponownie możemy spodziewać się sporej dawki słońca i chmur, ale ma nie padać. Dzisiaj na termometrach zobaczymy około 37 stopni, więc na razie nie ma mowy o uldze od upałów. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda. Zagrzmieć natomiast może w okolicach środy, a podobno chłodniej zrobi się już w czwartek. Wtedy też może przelotnie popadać.
0: Rock Radio 103,7 FM.
9: Przyszliśmy napoić nasze konie.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj,

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Wam. O, nie rób tyle hałasu. 27 po 8. Z małym poślizgiem, ale jest.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Ale dzięki temu może więcej osób weźmie udział w zabawie Rebus Jebus. Słuchajcie, pomieszałem trochę, wszystko zablokowałem, ale jestem. Rebus Jebus, zagadka dźwiękowa. Do wygrania przedostatnia satysfakcja w historii. Za chwilę usłyszycie zagadkę, poprzedzi ją kategoria i albo dzwonicie 2244-066 albo nagrywacie głosówki na Messengerze. Sprawa jest prosta, lecimy.
3: Kategoria na dziś to
0: letnia rozrywka. A oto Rebus Jebus.
4: Pływaj, mała, pływaj.
5: Cześć, mam na imię Wojtek i podzielę się z tobą moim doświadczeniem i błędami, jakie zrobiłem kupując kajak i akcesoria.
0: 2244-066 albo głosówki na Messengerze. O jaką letnią rozrywkę chodzi? Posłuchajcie Rebusa raz jeszcze.
4: Pływaj, mała, pływaj.
5: Cześć, mam na imię Wojtek i podzielę się z tobą moim doświadczeniem i błędami, jakie zrobiłem kupując kajak i akcesoria.
0: 2244-066 albo głosówki na Messengerze. Rozwiązanie Rebusa Jebusa przed 9, więc czekam szybciutko na was. 29 po 8.

Ultra Vox, Dancing with Tears in My Eyes za 22 minuty 9. Będzie rozwiązanie Rebus Ebusa przed 9, a po drodze jeszcze Tilaf i Black Sabbath. Nie wyłączajcie Rock Radio. Zostańcie ze mną do końca.

0: drodze.
1: Do 5 lipca zamknięty będzie przejazd przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Kruczej. Z ulicy Kruczej możliwy jest tylko skręt w prawo, a zawracanie na rundach Dmowskiego i De Gaulle'a. Zmieniła się też trasa autobusu linii 107, dlatego warto sprawdzić aktualną organizację ruchu, zanim wyruszycie w miasto.
2: Zdliła misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
3: Wyszkodzi?
0: Powstanie!

0: Black Sabbath, Paranoid w Rock Radio.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do rozwiązania rebusa jebusa. Najpierw przypominamy zagadkę. Letnia rozrywka, bardzo proszę.
3: Pływaj, mała, pływaj.
4: Cześć, mam na imię Wojtek i podzielę się z tobą moim doświadczeniem i błędami, jakie zrobiłem kupując kajak i akcesoria.
0: No właśnie. 2 2 4 4 0 66. Choć najpierw Messenger, halo.
5: Siema Rock Radio, Wojtek Tapicer, Sycowa, z Sycowskiej Tapicerni. Mamy już dla was odpowiedź na rebusa jebusa. To jest spływ kajakiem. Przedostatnia satysfakcja leci do nas, do Sycowa. Hell yeah.
0: Hell yeah. To jest dobra odpowiedź, spływ kajakowy, spływ kajakiem, tak jest. Gratuluję, wysyłam satysfakcję do Sycowa, halo.
6: Siema Bajor, podaję dzisiejsze rozwiązanie. Spływ kajakowy, trzymaj się, mam nadzieję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam, spływ kajakowy, to jest dobra odpowiedź. I jeszcze jeden telefon dla pewności, halo.
7: Cześć wariaty, przedostatnie jebus jebus, nie mogło być inaczej jak spływ kajakowy do raju w tym słońcu i upale. Pozdrawiam was gorąco i dajcie czadu.
0: Hell yeah, pozdrawiam serdecznie, z tym rajem bym nie przesadzał, ale to jest dobra odpowiedź, spływ kajakowy, tak jest. Tak jest, każdy kto znał taką odpowiedź wygrywa, proszę państwa, satysfakcję. To była przedostatnia satysfakcja w historii Rock Radio. A jeszcze jedna szansa, jutro po 8 ode mnie, więc bądźcie ze mną. The Cardigans, My Favorite Game, za 11:09.

0: buty.
1: Ahoj.
0: Nawet byś nie wiedział kiedy.
1: Ahoj.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Dojechaliśmy do 9:00, słuchacie Powstania Rock Radia, przed wami newsy, a po newsach, jak macie ochotę, dajcie znać, że jesteście jeszcze ze mną. 2 2 4 4 0 66. Można zostawić głosówkę na Messengerze i gnamy dalej z klasyką rocka w głośnikach.
4: Sprawa doktora Kacprzyka w prokuraturze. Właśnie powinno trwać przesłuchanie. Aż 23 osoby w ten weekend utonęły. Najwięcej wypadków wczoraj. A fala rekordowych upałów zostaje jeszcze dziś i jutro.
2: Newsy Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura liczy na konkrety. Dziś kolejne przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, Emila Jędrzejewskiego. A chodzi o zarzuty, jakie dr Jędrzejewski wystosował w mediach wobec lekarza Dawida Kacprzyka, głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Według Jędrzejewskiego Kacprzyk miał się przyczynić do śmierci pacjentów na SOR-ze. Po tych słowach Jędrzejewski został wezwany do prokuratury, by złożyć zeznania, ale nie powtórzył tych informacji, bo nie miał przy sobie pełnomocnika. W sprawie Szpitala Południowego już toczy się śledztwo, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
5: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
4: Przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego zaplanowano na dzisiejszy poranek. Już powinno trwać. Upał będzie nam towarzyszyć jeszcze co najmniej 2 dni, mówi meteorolog Agnieszka Prasek.
6: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38, do 39, nawet do 40 stopni.
4: Pod koniec tygodnia prawie w całej Polsce powinno być już około 25. W pierwszy weekend wakacji niestety już doszło do tragedii. Nad Bałtykiem w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej akcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Od piątku w całej Polsce utonęły aż 23 osoby. Blisko 200 porozumień i deklaracje współpracy warte 10 miliardów euro. To największe efekty zakończonej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Wśród podpisanych dokumentów znalazło się także 15 porozumień między Polską a Ukrainą. Temat sporu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem często pomijano, tak jak temat tabu, mówi Bartłomiej Kot z organizacji pozarządowej Aspen Institute.
7: Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy. Natomiast no, jest to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek nie stanowił największego znaczenia.
4: A chodzi o to, że na konferencję nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za gloryfikowanie nacjonalistów UPA. Zdaniem Bartłomieja Kota jednym z najważniejszych rezultatów konferencji jest list intencyjny podpisany przez 4 największe polskie grupy energetyczne. Zakłada on wspólną odbudowę i modernizację zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. To może być mandat do 5 000 zł albo grzywna do nawet 30 000. Portale społecznościowe nakręcają agresję i sprzyjają brutalizacji języka, tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy internetowe premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego nachalnie podają nam wypowiedzi pełne oburzenia, konfliktu i cytat masakrowania kogoś. Językoznawcy apelują, by się temu nie poddawać.
2: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Może nie był to mecz, który kibice zapamiętają na lata, ale dla Kanady to historyczny i wielki sukces. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Tam czeka ich mecz z Marokiem lub Holandią. A dziś wieczorem Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lew ma podpisać 2-letni kontrakt, to około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi.
2: Pogoda.
4: Upały jeszcze dziś i jutro. W środę już tylko na wschodzie gorąco, a od czwartku w całej Polsce powinno być poniżej 30 stopni. No ale dzisiaj jeszcze znowu blisko rekordów. W centrum i na wschodzie prawie 40 stopni. Nad całą Polską przechodzą burzowe chmury. Burze możliwe dzisiaj prawie wszędzie poza samą północą kraju.
9: Dzień dobry.
10: Chcę się f*** off.
9: No to do widzenia.
0: i szerokiej drogi.
2: Na Powstanie Rock Radia zaprasza Jan Bajor-Bajorek.

0: wiernym muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.
2: Orange Horn i Forever. Stay with you together.
0: Na powstanie rock radia zaprasza Jan Bajor Bajorek.

0: Skunk and Enzy Week w Rock Radio, 15 po 9. A tu jeszcze jeden sygnał od najlepszych słuchaczy, tym razem Messenger. Halo!
1: Cześć Janku, Tomek z Targówkowskich Ulic serdecznie pozdrawia. Pozdrawia ciepło, bo idzionek cieplutki, nie ma co ukrywać, lampa okrutna. Nawadniajmy się, słuchajmy Rock Radia, dbajmy o siebie i będzie dobrze dla obecnych i nieobecnych. Milutkiego pozdrówki, hell yeah!
0: Hell yeah, Tomeczku, ale paruwa co? Lampa jak wiadomo co. Pozdrawiam cię Tomku serdecznie, kłaniam się nisko, dziękuję za ten warszawski targus, targówkow, dobra, nieważne. Meldunek z Targówka, o, tak będzie lepiej. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Jeszcze można, proszę państwa, jeszcze można. Myslow, scenariusz dla moich sąsiadów, 15 po 9. No, dla nich, dla sąsiadów, moich scenariusz dobrze nie wygląda, nie zapowiada się dobrze. Szczególnie od środy. To co, gramy dalej.

0: Scenariusz dla moich sąsiadów Meslowic w Rock Radio 18 po 9 na horyzoncie Baim, proszę Państwa, i America, tak, gramy klasykę rocka cały czas, proszę zostać ze mną.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

America, Horse with No Name w Rock Radio, 28 po 9 na horyzoncie, proszę Państwa, Chumbawamba, zagramy Lombard, łączy nas cały czas klasyka rocka. Cały czas, jeszcze trochę, jeszcze chwilę, jeszcze moment, także mam nadzieję, że zostajecie ze mną.

pani Stevie w Rock Radio za 24:10, a przed 10:00 jeszcze dużo dobrego, bo The B-52s, Rolling Stonesi, Ira, Madness, Beastie Boys, no zestaw bardzo konkretny i zagramy go przed 10:00.

0: I telewizor poleciał z okna, proszę Państwa. Beastie Boys, Fight for Your Right, na koniec poniedziałkowego powstania Rock Radia. Jan Bajor, Bajorek, dziękuję bardzo za dziś. Słyszymy się jeszcze jutro, ale w studiu jeszcze Kuba Kaleta na dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co po 10, kochany?
1: No, po 10 w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką sprawdzimy, co 30 lat temu robiła niepokorna młodzież, żeby pokazać, jak bardzo jest niepokorna.
0: Długie włosy, czerwone skarpety.
1: Tak, ale nie tylko.
0: Nie tylko.
1: No, było Diabole. Jeszcze kilka.
0: Jarocin.
1: Tak, a co po drugiej stronie oceanu? Inne rzeczy.
0: No inne, tam, nie, no, tam
1: stamtąd do Jarocina to daleko raczej, nie?
0: Daleko.
1: To z przesiadkami trzeba byłoby chyba jechać, tak mi się wydaje.
0: No nieważne, co rządziło, wolę nie, bo jeszcze chcę tu zostać. Dobrze, a po 12?
1: A po 12 w Białych Krukach, no po prostu pogrzebiemy w archiwach wrocławskiej sceny muzycznej i wygrzebiemy stamtąd, moim zdaniem, jedną z najbardziej obrzydliwych okładek płyt muzycznych w historii.
0: Nie mam pomysłu na to, nie będę strzelał.
1: To nie jest Gigi Allin, to nie jest hardstyle'owy koncert.
0: A nic innego nie przyjdzie do głowy.
1: No to właśnie nie, okazuje się, że nie.
0: Okej, to Kuba przejmuje stery, proszę Państwa. My słyszymy się jeszcze jutro, będę o 6. Miłego dnia Wam życzę. Mam nadzieję, że dacie radę, pokonacie upały, nawadniajcie się i do usłyszenia. Miłego dnia.

0: Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na dobry początek zapuścimy sobie klasykę rocka od Mr. Zoop i Dire Straits, ale wcześniej newsy.
2: Upały powodują utrudnienia na kolei. Odwołano wiele pociągów. Rosja może prowokować NATO, twierdzą wywiady państw wschodniej flanki. Kazimierz Dolny szykuje się na festiwal Dwa Brzegi. Wiemy już, kto na nim wystąpi.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemiła niespodzianka dla pasażerów kolei. Spółka PKP Intercity musiała odwołać 21 pociągów. Powodem jest żar płynący z nieba. Powoduje awarię sieci trakcyjnej i rozchodzenie się torów. Odwołano m.in. połączenia Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź i Kraków-Jelenia Góra. Kolejarze zapewniają komunikację zastępczą lub honorowanie biletów w innych pociągach. Ekstremalna temperatura mogła przyczynić się też do pęknięcia pasa startowego na stołecznym lotnisku Chopina. Mówi Piotr Ludzki z Polskich Portów Lotniczych.
3: To nie jest nic specjalnego, natomiast wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
2: Do Polski nadciągają też burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Burzom będzie towarzyszyć porywisty wiatr, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
4: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
2: I doszło już do zniszczeń. Gwałtowne burze przeszły tej nocy na Warmii i Mazurach. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Przede wszystkim usuwali powalone drzewa, ale w Gierzwałdzie koło Ostródy nawałnica zerwała dwa dachy z domów. W Linowcu koło Iławy drzewo przewróciło się na samochód. Na szczęście nikogo nie było w aucie. Kreml w związku z porażkami na Ukrainie może próbować przetestować NATO. Donoszą o tym źródła wywiadowcze dwóch państw wschodniej flanki. Cytuje je brytyjski dziennik Guardian. Chodzi o możliwe prowokacje w państwach bałtyckich lub Polsce. Jak twierdzi łotewski wywiad, Rosja na razie nie jest w stanie dokonać pełnoskalowego ataku, ale można spodziewać się tak zwanych ataków hybrydowych, w tym prowokacji z użyciem rakiet i dronów. Putin chciałby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy tym sprawdzić, jak zareagują na to Stany Zjednoczone. Tymczasem Polska podpisze dziś umowę ze Szwecją na dostawę 3 okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Premierzy Donald Tusk i Ulf Kristersson spotkają się w tej sprawie w Gdyni na międzyrządowych konsultacjach. Kto nie ma planów na początek sierpnia, oto propozycja z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za miesiąc rozpocznie się festiwal kulturalny Dwa Brzegi. Szczegóły mają być ogłoszone w połowie lipca, ale organizatorzy zdradzili już rąbka tajemnicy. W programie koncerty Arkadiusza Jakubika, Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego. Poza tym projekcje najnowszych filmów nagradzanych w Berlinie i Cannes, a także przegląd filmów Jana Komasy, mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna.
5: To jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. I również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
2: Dwa Brzegi w Kazimierzu od 1 do 9 sierpnia. Kanada świętuje awans piłkarskiej reprezentacji do 1/8 mundialu. Gospodarze wygrali wczoraj z RPA 1-0 po golu w doliczonym czasie. To było jedyne wczorajsze spotkanie, a dzisiaj 3 mecze. O 19:00 Brazylia-Japonia, 22:30 Niemcy-Paragwaj, o 3:00 w nocy Holandia-Maroko.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Audyt w Szpitalu Południowym ma zakończyć się pod koniec lipca. Rafał Trzaskowski poinformował, że wstępne wyniki kontroli potwierdzają zasadność odwołania poprzedniego zarządu. Przypomnę, że prokuratura prowadzi dwa śledztwa dotyczące nieprawidłowości w placówce. W szpitalu trwają także kontrole kilku instytucji. Sąd aresztował na 3 miesiące 22-letniego obywatela Francji, który w zeszłym tygodniu wszedł do tunelu metra. Mężczyzna został zatrzymany na stacji służeb i nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania. Po incydencie ruch linii M1 był czasowo ograniczony, a z użytkowania wyłączono 10 stacji. Będzie nowy przystanek kolejowy w Warszawie, już 49. Warszawa Ulrychów powstaje na styku Bemowa i Woli, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP.
7: Powstanie pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej, co ułatwi dojazd do pobliskich osiedli, a także zapewni wygodne przesiadki z kolei do metra.
6: Pierwsi podróżni skorzystają z niego pod koniec roku. Za godzinę powiem za to więcej o tym, co dalej ze śledztwem w sprawie pożaru bloku w Ząbkach.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: Słońce na przemian z chmurami i wciąż wysokie temperatury. Tego możemy spodziewać się wychodząc dzisiaj z domu w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą nawet 37 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda. Wciąż będzie naprawdę gorąco. Natomiast ochłodzenia możemy spodziewać się w okolicach czwartku. W środę za to może zagrzmieć i przelotnie popadać. Nadal jednak będzie gorąco.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć, Ola.
1: A jest też Kuba Kaleta. Cześć. Kuba, powiedz mi i Państwu, o czym dziś będzie w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Dzisiaj sprawdzimy, co 30 lat temu zbuntowana młodzież robiła, żeby pokazać światu, że jest zbuntowana.
1: Ogólnie okazuje się, że takie niektóre rzeczy są standardem i za wiele się nie zmieniają.
0: I wcale nie mamy tutaj na myśli wąchania kleju.
1: Nie. Mamy zupełnie inne rzeczy na myśli. A jakie, tego dowiecie się już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: I taką sentymentalną podróż do czasów świetności telewizji muzycznych, czyli do początku lat 90. zabierali nas panowie z grupy Blind Melon w Rock Radio za 24 minuty 11. I to wcale nie jest przypadek, że wysłuchaliśmy tego właśnie numeru, dlatego że właśnie do pierwszej połowy lat 90. zabiera nas dzisiaj rockowy wehikuł czasu.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1993. To właśnie w tym roku do sklepów trafia gra komputerowa Doom. Do kin wchodzą filmy Trzy kolory niebieski, Uprowadzenie Agaty, Goście goście, Dzień świstaka, Upadek, Park Jurajski, Bohater ostatniej akcji, Bezsenność w Seattle, Pani Doubtfire, Lista Schindlera oraz Raport Pelikana. I do tego zaczyna grać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2: A dokładnie 33 lata temu, czyli 29 czerwca 93 roku, wychodzi singiel zespołu Aerosmith pod tytułem Crying. I pochodzi on z 11 albumu zatytułowanego Get a Grip.

0: Zdaniem wokalisty Aerosmith, Stevena Tylera, Crying to była piosenka country, którą muzycy tej kapeli po prostu nagrali w swoim stylu.
1: Kuba, co widzimy na okładce tego singla?
0: No, okładka jest wielce interesująca, dlatego że widzimy na niej rozbitą butelkę mleka i ta plama mleka układa się w tytułowy napis, czyli w słowo Crying, a do tego jeszcze smoczek od tej butelki jest przebity kolczykiem, jest opiercingowany. I teraz pytanie moje brzmi, czy to nie jest przedmiotowe traktowanie kobiet? Więc strajk kobiet, proszę się w tej sprawie wypowiedzieć.
1: Oj, Kuba. No właśnie, teledysk. W roli głównej Alicia Silverstone, która na tamten moment miała 16 lat.
0: Tak, czy o niej śpiewał Janusz Panasewicz w piosence Na co komu dziś? Tego nie wiemy.
1: Ale nawet się nie domyślamy. Dobra, i co my mamy z tym teledysku?
0: Ja bym jeszcze dodał, że ten teledysk wyreżyserował Marty Kolner, a Alicia Silverstone wystąpiła jeszcze w dwóch kolejnych klipach Aerosmith do piosenek Amazing i Crazy. I ten właśnie występ w teledysku do piosenki Crying przyniósł jej popularność i rozpoznawalność.
1: Fabuła tego teledysku toczy się dookoła tego, że Alicia...
0: Jej postać tak naprawdę.
1: Postać Alicji przyłapuje chłopaka na zdradzie.
0: Robi mu awanturę.
1: Tak.
0: I wyrzuca go z samochodu.
1: Tak.
0: Czyli naraża go na obrażenia ciała powyżej 7 dni.
1: Po czym?
0: Na rozstrój zdrowia tak zwany.
1: Musi zrobić glow up po rozstaniu. I to jest akurat popularna sprawa, że dziewczyny sobie robią na przykład kolczyk, malują włosy. W tym przypadku postać Alicji robi sobie kolczyk w pępku.
0: Tak zwany piercing.
1: Tak.
0: I co ciekawe, to właśnie dzięki tej scenie w teledysku do Crying robienie kolczyków w pępku

0: zostało wprowadzone do popkultury. To znaczy się spopularyzowało. No a zastanawiam się, co by było na przykład, gdyby klip do tej piosenki powstawał obecnie. Co by musiała zrobić Alicia Silverstone, żeby wyrazić swój bunt i sprzeciw?
1: Nie, no kolczyk w pępku jest
0: tak?
1: Okej,
0: tak. Ja myślę o tatuażu na pysku.
1: Nie, wystarczy kolczyk właśnie w nosie, w pępku.
0: Rozumiem. Lub w innej części ciała.
1: Pofarbowane włosy, no wiesz.
0: No dobra. Czyli to cały czas jest pewne takie skrajne zachowanie. Dobra,
1: ja to cały czas obserwuję.
0: Ja nie wiem, bo dla mnie to jest nadal po prostu, wiesz, taka...
1: Jesteś starym chłopem.
0: No tak, no. Ja bym mógł co najwyżej po prostu, co mógłbym zrobić w ramach buntu? Rasa dobrze, porządnie się umyć. Dobrze. Więc tak, co się dzieje później w tym teledysku? No, Alicia Silverstone powala na ziemię rozbójnika, który na ulicy wyrywa jej torebkę. I dochodzimy do sceny finałowej, w której to Alicia stoi na krawędzi wiaduktu i rozważa skok. Na miejsce przyjeżdża jej były chłopak w asyście policji. Ona mimo wszystko i tak ten skok oddaje, ale jak się okazuje, jest przyczepiona do sprzętu o nazwie bungee. W związku z tym to nie jest skok śmiertelny i jeszcze ma czas na to, żeby pokazać swojemu eksowi popularny tak zwany środkowy palec.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

umówmy się, ci to wiedzą, jak do tego pieca dołożyć. To klasyka rocka od Iron Maiden w Rock Radio za 13 minut 11, ale my przy poniedziałku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie świetnego numeru Hej z samego końca lat 90. w Rock Radio.

0: pełna zgoda z panem Philem Collinsem. Faktycznie na trochę mogłoby popadać. To klasyka rocka z samego początku lat 90. W newsach o 11 sprawdzimy, kiedy będziemy mogli oglądać naszych na kortach Wimbledonu, a po 11 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka z pierwszej połowy lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci klasyka rocka od Lady Punk i The Doors, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Zaczyna się tenisowy Wimbledon. Tytułu broni Iga Świątek. Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, już prawie 1500. Jutro ostatni dzień, by złożyć wniosek na 800+. Kto się zagapi, nie dostanie pieniędzy za czerwiec.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rusza najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie, czyli wielkoszlemowy Wimbledon. Na londyńskiej trawie zobaczymy aż 6 Polaków, z czego 4 na kort wyjdzie już dziś, pierwszego dnia rywalizacji. O szczegóły Michał Waszkiewicz.
3: Jako pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwanińska. Świetne występy w Paryżu i finał French Open sprawił, że Polka dostała dziką kartę, a z uwagi na ranking także rozstawienie. Gra z 20, co oznacza nieco łatwiejszą drabinkę i pierwszy mecz jest tego potwierdzeniem. Chwanińska zagra bowiem z Manan Chayon Savankhyaw. 23-latka z Tajlandii jest w światowym rankingu 164. Ten mecz już w południe. Koło 14 Hubert Hurkacz zagra z Kasperem Rudem. Norwek jest 11 na świecie, ale trawy nie cierpi. Jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy Wimbledonu. Późnym popołudniem na kort wejdą obie Magdy i będą miały ciężko, bo zmierzą się z wysoko rozstawionymi Rosjankami. Linet z triumfatorką French Open Milą Andriewą, a French z Anną Kalińską. Broniąca tytułu Iga Świątek z Amerykanką Taylor Townsend, a także Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo zagrają jutro.
2: Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już prawie 1500 osób. Ponad 3000 osób jest rannych, a 50 000 uważa się za zaginione. Do szpitala trafiają osoby wydobywane spod gruzów nawet po kilku dniach, mówi chirurg Geraldine Franco.
4: Teraz przyjmujemy pacjentów w cięższym stanie, bo byli uwięzieni pod gruzami znacznie dłużej.
2: Ci, którzy ocaleli, szukają swoich bliskich.
4: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
2: Wstrząsy nawiedziły północną Wenezuelę w środę. Spowodowały rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i nadmorskim stanie La Guajira. Zdaniem władz to największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli. Działania ratownicze są utrudnione przez niedobory sprzętu i wstrząsy wtórne. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.
5: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, tak, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
2: Jutro związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. A właśnie tylko do jutra rodzice mają czas na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Dokumenty trzeba przesłać do ZUS-u tylko elektronicznie. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec. A teraz kolejne miasto ze strefą czystego transportu. Katowice dołączyły do nich. Do ścisłego centrum miasta można wjeżdżać tylko samochodem wyprodukowanym najdalej w 2000 roku, jeśli to benzyna, albo w 2009, jeśli diesel. Lokalni mieszkańcy, którzy mają w tej chwili starsze samochody, są z tego ograniczenia zwolnieni.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach. Doszło do niego w lipcu ubiegłego roku. Śledczy wykluczyli podpalenie i sabotaż, a najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było przypadkowe zaprószenie ognia. Dodam, że w trakcie postępowania przesłuchano ponad 350 świadków. Dzisiaj ruszyły kolejne remonty torowisk, między innymi przy kinie Femina, na Grójeckiej i w rejonie pętli Winnica. W związku z tym zawieszono 7 linii tramwajowych, wiele też jeździ objazdami. Utrudnienia mają potrwać do końca wakacji. A nam dokuczają nie tylko remonty, ale i wysokie temperatury. We Warszawie można się jednak szybko ochłodzić, na przykład odwiedzając kąpieliska w ośrodkach Inflanska czy Moczydło. Obie pływalnie leżą w miejscach, gdzie jest dużo drzew, mówi Bartek Stępień.
7: Myślę, że taka wizyta na pływalni będzie naprawdę znakomitym pomysłem. W wodę zaopatrzyć się należy we własnym zakresie. Zachęcamy do tego.
6: W poprzedni weekend letnie kąpielisko w ośrodku Moczydło odwiedziło 10 tysięcy osób. Za godzinę powiem za to więcej na temat wybuchu butli z gazem na jednym z balkonów w Warszawie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: W Warszawie dzisiaj spodziewajmy się słonecznego dnia z dużą ilością chmur, ale raczej nie powinno padać. Tak nas zapewniają synoptycy. Termometry pokażą dzisiaj nawet 37 stopni, więc warto o tym pamiętać i unikać miejsc, gdzie będziemy narażeni na bezpośrednie działanie słońca. Dzisiaj też wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro i w środę czeka nas podobna pogoda, a chłodniej ma się zrobić w okolicach czwartku.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

I to jest numer ze specjalną dedykacją dla tych z was, którzy planują dzisiaj jakieś aktywności fizyczne. No to myślę, że raczej pod wieczór, jak ten upał trochę odpuści, to Survivor w Rock Radio, 19 minut po 11. A propos właśnie wieczora, no to zapraszam was już teraz na spotkanie z dzisiejszym niezłym gościem. Dzisiaj w programie Niezły Gość przypomnimy rozmowę z Piotrem Splinem, czyli komikiem, raperem i naukowcem w jednej osobie. Piotra możecie oglądać na supportach przed Adamem Van Bendlerem, a także na występach z cyklu Noc Hunsfotów, gdzie Piotr dworuje sobie z Harry'ego Pottera. A na naszej antenie wieczorem Piotr zdradzi, który podcaster za bardzo błaznuje podczas rozmów z jego kolegami po fachu. Odpowie też na zawoalowane pytanie o plany reprodukcyjne, no i do tego ujawni, co zrobił dla pieniędzy w hotelowym pokoju przed grupą pań w asyście kolegi. Na spotkanie z niezłym gościem Rock Radia, czyli z Piotrem Splinem, zapraszam was na 22 we własnym imieniu, bo to ja z Piotrkiem będę rozmawiać, a już teraz startuje numer, który świetnie sprawdza się za kółkiem i nie tylko, to klasyka rocka od The Pretenders w Rock Radio.

No i to się nazywa kawał ballady i kawał klasyki polskiego rocka. To Golden Life w Rock Radio. I teraz tak, mamy poniedziałek. Podejrzewam, że część z was pewnie jeszcze dochodzi do siebie po intensywnym weekendzie, jeśli takowy był, ale myślę, że warto też już teraz sobie zaplanować przyjemne chwile w najbliższych dniach. I wcale nie trzeba czekać z tymi przyjemnościami aż do kolejnego weekendu, dlatego że już pojutrze, czyli w środę, czyli 1 lipca, będziecie mogli wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM na kolejną stand-upową imprezę, a to dlatego, że tam właśnie co środę odbywa się open mic, czyli taka impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału, i to może być albo ktoś zupełnie początkujący, na przykład wy, ale często jest tak, że na open mic'i wpadają komicy doświadczeni bardziej, znani na przykład, którzy testują swój nowy materiał w mniejszym gronie, na mniejszej scenie. Tę środową imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, start o 19:00, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od AC/DC w Rock Radio.

Nie powiem, że to jest taki numer na rozgrzewkę, bo przy tych temperaturach to byłby gruby nietakt. To The Knack w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który otwiera legendarną drugą płytę studyjną Perfektu, czyli krążek UNU, czyli przeniesiemy się do początku lat 80. w Rock Radio.

0: Tej gitary to można słuchać bez końca, no ale nie ma co się dziwić, to w końcu klasyka rocka od Erika Claptona. W newsach o 12 będą ważne informacje dla pasażerów pociągów w związku z falą upałów, a po 12 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z początku lat 90. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka

0: Kuba Kaleta. Po 12 posłuchamy klasyki rocka od KNŻ-u oraz YouTube, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
1: Nie żyje kolejny uczestnik zawodów kolarskich pod Warszawą. Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. I ludzkie DNA na ścianach jaskiń. Naukowcom po raz pierwszy udało się je pobrać.
2: Newsy Rock Radia.
1: Paulina Nawrocka. Nie żyje 71-letni rowerzysta, który był uczestnikiem wczorajszych zawodów kolarskich w Markach pod Warszawą, poinformowali organizatorzy. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj. Na tych zawodach zmarł także 30-latek. Wczorajszy Poland Bike Marathon to kolejna edycja popularnego cyklu zawodów rowerowych. Trasa prowadziła m.in. przez lasy mareckie i drewnickie. Wczoraj temperatura na Mazowszu zbliżała się do 40 stopni Celsjusza. Kolejne pociągi są opóźnione lub odwołane z powodu upałów. Koleje wielkopolskie zlikwidowały dziesiątki połączeń i zapowiadają, że utrudnienia dla pasażerów potrwają cały dzień. Na trasę nie wyjeżdżają często także wagony restauracyjne. Warto sprawdzać informacje na dworcach, bo wiele linii wzajemnie honoruje swoje bilety. Od jutra temperatura zacznie powoli spadać. Ekstremalne upały groźne nie tylko dla ludzi. Główny inspektorat weterynarii apeluje o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi. Podstawa to zapewnienie wody i nie pozostawianie zwierząt w zamkniętym samochodzie, nawet na chwilę. Psy, które mieszkają na zewnątrz, potrzebują przewiewnego miejsca w cieniu, bo buda podczas upału może zamienić się w piekarnik, mówi Wojciech Ostachowicz, lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie.
3: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperatury otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich też nie jest najlepszym pomysłem.
1: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, takie jak przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie się czy ogólne osłabienie, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom. Po badaniach okazało się, że jest pod wpływem narkotyków. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski po raz drugi składa wyjaśnienia w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Ma złożyć zeznania w sprawie śmierci pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Na miejscu jest nasz reporter Ben O'Connor.
4: Emil Jędrzejewski wszedł do warszawskiej prokuratury okręgowej w okolicach godziny 8:30 w towarzystwie adwokata i nie odpowiedział na pytania zadawane przez dziennikarzy. To już drugi raz, kiedy były ordynator Szpitala Południowego składa wyjaśnienia w tej sprawie. W zeszłym tygodniu nie odpowiedział na kilkadziesiąt pytań zadanych mu przez prokuratora, tłumacząc to nieobecnością prawnika. Prokuraturze podał wówczas nazwiska dwóch osób, które zmarły na SOR-ze Szpitala Południowego. W przypadku jednej ze zmarłych osób prokuratura prowadziła już śledztwo, jednak Dawid Kacprzyk nie występował w nim jako strona. Dziś Emil Jędrzejewski ma złożyć przed prokuraturą szersze zeznania w tej sprawie.
1: Naukowcy po raz pierwszy wyizolowali ludzkie DNA ze ścian jaskiń. W portugalskiej jaskini Escura materiał genetyczny pochodził ze ściany pokrytej malowidłami naskalnymi. To pierwszy dowód na to, że ludzkie DNA może przetrwać przez tysiąclecia, a ściany jaskiń mogą być skarbnicą informacji o dawnych ludziach odwiedzających te miejsca.
2: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wczoraj w Mszczonowie w zakładzie gospodarki odpadami wybuchł pożar. Na miejscu pracowało 19 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie było też potrzeby ewakuowania okolicznych mieszkańców. Przenosimy się na Białołękę. W miniony weekend wybuchła tam butla z gazem stojąca na balkonie tuż przy grillu. Uszkodzony został sam balkon oraz sąsiedni budynek, ale nikt nie ucierpiał. A strażacy apelują, aby podczas upałów nie wystawiać butli z gazem na słońce. Oprócz upałów problemem jest też susza. Ta występuje nie tylko na polach i w lasach, ale również w kranach. Gdy przychodzi, pojawiają się telefony od mieszkańców, którzy zgłaszają brak wody, mówi wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak.
6: Przede wszystkim wody brakuje już w wodociągach. Na przykład w gminie Rzekuń budowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało.
5: Z pomocą przychodzą programy samorządu województwa Mazowsze dla klimatu czy Mazowsze dla melioracji. Oferują one dofinansowania do budowy studni czy zbiorników retencyjnych.
2: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
5: Upały w Warszawie nie odpuszczają. Dzisiaj na termometrach zobaczymy nawet 37 stopni. Taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Pamiętajcie o tym, jeżeli wybieracie się na spacer i raczej unikajcie słońca. Dzisiaj też wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro i w środę szykuje się podobna pogoda. W czwartek za to ma się chwilowo zrobić troszkę chłodniej. I możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek klasy.

radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.

0: Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka, dzisiaj tryskająca energią.
1: Jestem, cześć Kuba!
0: Co się stało, Ola, że jesteś taka tutaj, wiesz, zmarnowana? Czy to była tak zwana noc po ciężkim dniu, jak śpiewała Beata Kozidrak?
1: No, trochę tak jest.
0: Okej, okay. No, słuchaj, jesteś młoda.
1: Łatwo nie jest.
0: Organizm się szybko regeneruje, a w razie czego wątrobę zawsze można przeszczepić.
1: Ale po co takie insynuacje? Co ty myślisz, co ja... Nie, no weź,
0: no,
1: po prostu.
0: No nie, no może zjadłaś po prostu jakiegoś nieświeżego hot dodża, tak? Ze stacji benzynowej, może później, czy nie?
1: No
0: czy
1: tak.
0: A no właśnie, ja mówiłem. Słuchaj, zawsze bierz z kabanosem.
1: No,
0: naprawdę.
1: Będę wiedziała.
0: No, wujek Kuba radzi. I raczej sos taki ten cząstkowy tak zwany.
1: Dobra, weź, no. Bo poczekaj, po coś tu przyszłam.
0: No właśnie.
1: Dziś będziemy opowiadać o kolejnych perełkach klasyki rocka.
0: Tak.
1: I o czym dziś, Kuba?
0: No dzisiejsza perełka jest zapakowana w wyjątkowo ohydny papier pakowy. Obrzydliwa okładka płyty. Odstręcza.
1: Mocne.
0: No tak, ona po prostu obraża wszelakie poczucie estetyki.
1: No widzę, że ty już po prostu nie masz hamulców żadnych.
0: No proszę państwa, w pewnym wieku człowiek sobie uświadamia, że po piąte, a nie gadają, jak to śpiewał Michał Wiśniewski, prawda?
1: Więc, no fajnie.
0: A poza tym to jest dziennikarstwo muzyczne, tak? Nie zamklejcie nam ust, nie... wolne media! Co tam jeszcze tam się krzyczało? Coś tam, wybór, coś tam. No, elo. Także już za chwilę o tym porozmawiamy sobie w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: Proszę bardzo, i tak właśnie brzmi klasyka rocka prosto z lat 90. od zespołu Human w Rock Radio. Jest dokładnie 12:30, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Cross.
0: Cross
2: zaproponowanym przez Dariusza w komentarzu na Facebooku. Oh, wow.

0: Amazing.
1: O tym, że zespole rozmawialiśmy już w listopadzie, ale również w kwietniu. Natomiast warto przypomnieć, choć
0: gwoli
1: ja na przykład już się zdążyłam nauczyć tych ciekawostek.
0: Ale nie miesz wszystkich
1: na
0: swoją
1: pamięć.
0: Miarą, tak?
1: No bo po prostu zespół Cross, bardzo, wiesz co, jak my kiedyś o nim rozmawialiśmy, to bardzo dobrze to zapamiętałam.
0: Tak, dlaczego?
1: No jakoś tak.
0: Rozumiem.
1: Czule wspominam te czasy. Mhm. Posłuchaj. Zespół pochodzi z Wrocławia.
0: Łe.
1: Pochodził. To jest ważne.
0: Pochodził z Wrocławia.
1: Grał w latach 80. i 80. Od 80. do 83. roku. Na czele zespołu był oczywiście jeden, jedyny, niezastąpiony Krzysztof Cugowski.
0: Czyli popularny Cugol. Przepraszam, pan Cugol, no?
1: Na gitarze grał Krzysztof Manciara.
0: A przepraszam, bo Krzysztof Cugowski był wtedy w trakcie przerwy
1: od budki, suflera,
0: tak.
1: Na gitarze grał Krzysztof Manciara.
0: I tutaj zatrzymajmy się przy Krzysztofie Manciarze. Uwaga, czy jeżeli BDOS-iara to jest fanka BDOS-a, to czy Manciara to jest fanka takiego youtubera Mandzio?
1: Jesteś chory, no.
2: Ważne, że już dobrze jest, że kłopotom twym zdołał znów położyć kres.
0: Czyli nie.
1: Kuba jest troszkę przeziębiony.
0: No.
1: Wybaczcie mu państwo.
0: Bredzę w malignie.
1: On
0: jestem jak Nemeczek
1: bredzi
0: w książce Chłopcy z placu broni. Chociaż nie, bo on tam kiepsko skończył, ale nikt mu do tego stawu nie kazał wchodzić. No dobra, nie lubiłem tej książki, a
1: na
0: moja babcia powiedziała, że płakała
1: Ireneusz
0: przy tej
1: Nowacki
0: książce. Tak. Ale poczekaj, Krzysztof Manciara był później w Budce Suflera i w Urszuli. Ups, przejęzyczenie freudowskie. No, dalej.
1: Mic drop, ja stąd wychodzę.
0: No nie, bo jeszcze połowa składu jest do omówienia.
1: Nie ma mnie tu już.
0: No Ola, dawaj. Kto na perkusji?
1: Ireneusz Nowacki.
0: Tak, znany z zespołów jakich?

0: Ja teraz nagrywam.
1: Nie, jaskółkę, już jest ciężki.
0: Jaskółkę uwięzioną teraz nagrywam. Proszę tutaj tego nie wydawać.
1: Tak, stan wojenny im po prostu przerwał nagranie. No. Zakłócił.
0: A mógłby pan Wojtek Jaruzelski dać im jeszcze dograć do końca, nie?
1: No i co? I w 2023 jeszcze wyszła reedycja.
0: Tak. A co na tej reedycji znajdziemy?
1: Bonusy.
0: A ile?
1: A 3.
0: O kurcze.
1: No.
0: Kurde faja. Dobra, ale uwaga, proszę państwa, musimy to powiedzieć głośno, że płyta zespołu Cross ma obrzydliwą, tekturową okładkę. Wygląda to obleśnie, jestem zniesmaczony tą okładką.
1: No cóż.
0: No.
1: Co robić?
0: No. Mam wrażenie, że oni po prostu wzięli z podłogi jakąś po prostu kartkę zabrudzoną, poplamioną kawą albo herbatą i stwierdzili, dobra, robimy z tego okładkę. Tak mi się wydaje. Ale proszę państwa, nie oceniamy książki po w tym wypadku wyjątkowo ohydnej okładce, dlatego że zawartość tej płyty brzmi tak, że myślę, że fani Jemu i ZZ Top znajdą coś dla siebie. No i warto też powiedzieć, że zespół Cross zakończył swoją działalność w roku 1983, kiedy to Krzysztof Cugowski wrócił do budki suflera i zabrał ze sobą gitarzystę Krzysztofa Mandziarę. Czyli zawinął go w dywan, wziął pod pachę.
1: Tak było.
0: I powiedział Romualdowi Lipce: Romek, on teraz gra na gitarze, ale już mam tu podpisany kontrakt z innym. Nie interesuje mnie to. Krzychu jest teraz na wiośle, bo jak nie, to ja przechodzę do Lady Punk. No i tak to wyglądało na pewno.
2: Białe kruki klasyki rocka.

Bardzo lubię to połączenie melodii i energii. To klasyka rocka od Red Hot Chili Peppers w Rock Radio, ale my oczywiście przy poniedziałku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. No i już za chwilę posłuchamy sobie no trochę takich zimnofalowych klimatów. To jest idealna odtrutka na upały. Republika już za chwilę w Rock Radio.

0: To jest numer, który niezawodnie dodaje energii na drugą połowę dnia. To Kenny Loggins. W newsach o 13 będą ważne informacje dla pasażerów pociągów w związku z falą upałów. O, a propos pociągów, to do jednego takiego sobie wsiądziemy zaraz po 13 w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: tu Kuba Kaleta. Po 13 zapodamy sobie klasykę rocka od Ozzy'ego Osbourna i Queen. A teraz porcja świeżych newsów.
1: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady, powiemy o powstającej nowej trasie.
2: Newsy Rock Radia.
1: Paulina Nawrocka. Tylko do 11:00 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
3: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
1: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
4: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
1: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. GDDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
5: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka, który połączy Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.
6: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
5: Po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu.
1: W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad morskim okiem zaprzężone w powozy z roześmianymi turystami. Fałszywe informacje zdementowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, informując, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.
2: Pogoda.
1: 36 stopni w Łodzi, 38 w Warszawie i Lublinie, nawet 39 w Rzeszowie. To prognozy na dziś. Nad Polską przejdą też dzisiaj burze, głównie na zachodzie i na Lubelszczyźnie.
2: Na przystanek

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: No i sami powiedzcie, jak tu nie kochać tej klasyki rocka z początku lat 80. z takimi pięknymi melodiami. To klasyka rocka od Asia w Rock Radiu, 20 minut po 13. A ja przypominam, że po 15 jak zwykle wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze szalone historie. Można dzwonić, można wysyłać te historie w głosówkach na Messengerze i pewnie jesteście ciekawi, co będzie dzisiaj do zgarnięcia. No poza tym tytułem rock'n'rollowca dnia, rzecz jasna. Ano, dzisiaj gramy o worek Rock Radia, a w nim znajdzie się nasz kubek, nasza koszulka oraz lucek, czyli nasza rogata rock radiowa maskotka. I jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do konkursu na rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajmy, co tam udało mi się wygrzebać z naszej skrzyni z anegdotkami.
1: To jest kiedyś w kościele i kawał, gdzie byli młodzi ludzie z 6-letnim chłopczykiem. Ten chłopczyk był bardzo niegrzeczny i ten ojciec po paru tam reprymendach się wkurzył i chciał go wyprowadzić tego, a chłopak się rzucił na ziemię i krzyczał: ludzie, módlcie się za mnie.
0: No, dodajmy, że chłopak miał na imię Barabasz. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-0666, ale możecie je podesłać również w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie worek, kubek, koszulkę Rock Radia i naszą rogatą maskotkę, czyli Lucka. A już teraz klasyka polskiego rocka od Lady Punk w Rock Radiu.

smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To Eagles w Rock Radio za 2 minuty, 13:30, i również tylko i wyłącznie w Rock Radio wieczorami na antenie pojawiają się rozmowy z niezłymi gośćmi. I dzisiaj, już teraz mogę wam zdradzić, że przypomnimy rozmowę z Piotrem Splinem, komikiem, raperem i naukowcem w jednej osobie. Piotra możecie oglądać na supportach przed występami Adama Van Bendlera, ale także Piotr jeździ po kraju z występami z cyklu Noc Huncfotów, gdzie razem z innymi komikami żartuje sobie z Harry'ego Pottera i tego filmowo-książkowego magicznego uniwersum, a na naszej antenie wieczorem Piotr Splin zdradzi, który podcaster za bardzo błaznuje podczas rozmów z jego kolegami po fachu, to znaczy z innymi komikami. Piotr odpowie też na zawoalowane pytanie o plany reprodukcyjne, a także ujawni, co zrobił dla pieniędzy w hotelowym pokoju przed grupą pań razem z pewnym kolegą. To wszystko i wiele więcej po 22 w programie Niezły Gość Rock Radia. Pierwszy zwiastun tej audycji już teraz w relacji na naszym Instagramie. A w tym momencie słuchamy jednego z najważniejszych, a być może najważniejszego numeru lat 90. To klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio.

jest to bardzo przyjemny kawałek. To klasyka rock od The Proclaimers w Rock Radiu z drugiej połowy lat 80. i już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego numeru właśnie z tamtych czasów. To będzie fragment, no, świetnej szóstej płyty studyjnej grupy In Excess, czyli krążka Kick. To już za chwilę w Rock Radiu.

0: No i takie smaczki usłyszycie tylko na naszej antenie. To Peter Gabriel w newsach o 14:00. Sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś poza upałami możemy się spodziewać silnego wiatru, burz i ulew, a nawet gradu. A po 14:00 posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru prosto z pierwszej połowy lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci Klasyka Rocka od The Police i Mysłowic, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Burze i upały, cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach. I ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
3: No to są sportowcy. Warunki różne, tego typu różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. To jest to bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalone fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
2: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
4: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
2: Warto wybierać strzeżone kąpieliska, na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
5: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
2: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, benzyny 98, 6,68, a oleju napędowego 6,19. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6,50 zł, a oleju napędowego do około 6,70 zł, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
2: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie. 38-39 stopni. Taka temperatura dziś w przeważającej części kraju. Chłodniej na północnym zachodzie i nad samym morzem. Tam od 28 do 33. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami dla zachodniej i południowej części, także przed burzami.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Ależ ten bas tutaj przyjemnie pulsuje w tle. To klasyka rocka od Pink Floyd w Rock Radio. 21 minut po 14. Żar się leje z nieba, a na naszej antenie równie gorąco od klasyki rocka. Już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który powstał z myślą, a w zasadzie w hołdzie paniom, które pracują w takich lokalach, gdzie no tam... obsługa nie ma na sobie zbyt dużo ubrań, a czasem w ogóle. Ja nie wiem dlaczego, bo ja się na tym nie znam. Myślę, że tam po prostu nie działa klimatyzacja. Tak mi się wydaje. Klasyka rocka od Motley Crue już za chwilę w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka

To jest numer, który mnie kojarzy się z czasami gimnazjum, bo wtedy, kiedy ten kawałek królował na listach przebojów, no to ja wtedy byłem w tym, jak to się nazywało, w szkole po prostu. To jest bardzo trudne słowo. Aerosmith w Rock Radio, 14:30 na zegarze, poniedziałek, to już pewnie wiemy. A przed nami, no co, weekend, ale do weekendu daleko, a w międzyczasie będzie środa, a w środę możecie sobie zrobić taką namiastkę weekendu, to znaczy wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103 i 8 FM na stand-upową imprezę, czyli na tradycyjny środowy open mic. To jest takie wydarzenie, w którym może wziąć udział każdy, może przejść po prostu popatrzeć, ale może też wystąpić, dlatego że na open micu prezentują się komicy, często są to kompletni amatorzy, debiutanci, ale również bywa tak, że na open micu swój nowy materiał testuje jakiś znany, doświadczony komik. I jak będzie w najbliższą środę, tego nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że tę imprezę pojutrze poprowadzi Zbychu Grabowski, wiadomo, że start o 19:00 i wiadomo, że pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. No i wiadomo też, że teraz słuchamy klasyki rocka. W tym wypadku jest to Breakout w Rock Radio.

to jest z kolei kawałek, którego ja intensywnie słuchałem w klasie maturalnej. No takie były czasy, mimo tego, że ja wcale do liceum nie chodziłem pod koniec lat 80. Tylko nieco później. Klasyka rocka od Nila Younga w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego rewelacyjnego numeru z lat 80. i to będzie jeden z pierwszych hitów grupy The Cars. To już za chwilę w Rock Radio.

no bardzo przyjemnie tego numeru się słucha, to klasyka rocka od Urszuli. W newsach o 15 powiemy o strzelaninie pod Hamburgiem, a po 15 stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Ja nazywam się Kuba Kaleta, słyszymy się jeszcze wieczorem w programie Niezły Gość. Przypomnimy rozmowę ze stand-uperem Piotrem Splinem po 22, no i słyszymy się także jutro od 10. Trzymajcie się i do wieczora, a także do jutra. Cześć!

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, 15 w poniedziałek. Krysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Już za chwilę posłuchamy kawałków The Rolling Stones, Perfektu i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
2: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny, zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie, premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce trwają egzaminy.
0: Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany. Motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
3: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
4: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plażę, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
3: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
4: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, a my tak, no i to ciepło jest, tak?
3: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
2: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks jest Zofia Ciszewska z Radomska.
5: Marzę o tym od dziecka i w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
2: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
6: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologii. Jest taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
2: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Bożyszcze Kobiet. To odświeżona wersja kultowej komedii o męskich fantazjach, kobiecych oczekiwaniach oraz o tym, jak cienka bywa granica między rutyną a szaleństwem. W rolach głównych zobaczymy Michała Milowicza, Anetę Zając oraz Olgę Borys. Start w piątek o godzinie 19. A w środę będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniu pod nazwą Frisbee na Mokotowie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Chętni nauczą się poprawnych technik i zagrają pierwszy mecz. Start o 16.30 na polu mokotowskim obok boiska do siatkówki plażowej. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się na występ Czarka Sikory. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Tu i Teraz. To improwizowane show oparte na kontakcie z publicznością. Początek w czwartek o godzinie 19 w klubie Oczki.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: 13 województw jest objętych alertami przed burzami. Te mogą przejść przez Polskę po południu, wieczorem i w nocy. Na termometrach 36 stopni w Łodzi, 38 w Warszawie i Lublinie, nawet 39 w Rzeszowie, nieco chłodniej nad morzem. Jutro nadal gorąco, ale jednak kilka stopni mniej niż dzisiaj.
0: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Placebo, Every You, Every Me. Każdy dzieciak lat 90. doskonale wspomina ten kawałek. Każdy, kto wtedy coś przeżywał, na pewno słuchał i tego utworu. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No i słuchajcie, jeszcze jest szansa zostać rock'n'rollowcem dnia. Tak jest, nie przegapcie tego. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi lub cudzymi najbardziej przypałowymi historiami z życia wziętymi, takimi, dzięki którym rozbawiacie towarzystwo, gdy opowiadacie na przykład tę albo inną anegdotkę. Za to jak zwykle jest nagroda. Dzisiaj mamy dla was worek Rock Radia, a w nim koszulka, kubek ceramiczny, lucek, koc, termos i bluza. To wszystko jest dzisiaj do zgarnięcia za jedną tylko, ale za to jaką historię. Dzwońcie pod 22244066 lub nagrywajcie głosówki na Messengerze Rock Radia. Czekam na wasze zgłoszenia. No a my teraz w Rock Radiu posłuchajmy Jefferson Airplane. To jest jak najbardziej coś rock'n'rollowego. Somebody to love.

To są lata właśnie te hipisowskie, gorące lata dzieci kwiatów i jeden z symboli muzycznych tamtego okresu. Jefferson Airplane i Somebody to Love w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka pod to bardzo gorące lato. Uważajcie cały czas na siebie. Dużo pijcie, przede wszystkim wody. Cała reszta to gdzieś tam na dalszym planie. No i szukajcie cienia też oczywiście. No i jak się da, to też klimatyzacji. My za to zadbamy o ścieżkę dźwiękową. Za chwilę słuchamy Kazika czy The Cure, więc zostańcie z Rock Radiem.

Kawałek pochodzący z szóstej płyty studyjnej The Cure, czyli The Head on the Door. Słynny In Between Days z roku 85. Jest Rock Radio i jest fantastyczna klasyka rocka podczas tego poniedziałkowego popołudnia, bardzo gorącego zresztą. My też śledziliśmy dzisiaj z zapartym tchem, co takiego dzieje się na kortach Wimbledonu, no bo Maja Chwalińska przecież dzisiaj grała swój mecz, no i do pewnego momentu myśleliśmy już wszyscy, że przejdzie do następnego etapu, ale niestety przyszła kontuzja. Niestety od tego momentu wszystko zaczęło iść gorzej. Maja, co też ważne, dograła mecz do samego końca, mimo bólu, mimo problemów ze zdrowiem. Także tutaj mamy też przeogromny szacunek do tego. No, trzymamy kciuki oczywiście, żeby na kolejnych turniejach Mai Chwalińskiej takie rzeczy się nie przytrafiały i żeby no, grała jak z nut, tak jak ostatnio zresztą. No, a po prostu niech daje nam dużo radości. A my teraz w Rock Radiu słuchamy czegoś, co na pewno da dużo radości. You Shook Me All Night Long, czyli AC/DC, genialny album Back in Black z roku 80.

końcówka lat 90., czyli Blondie i Maria. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A za chwilę w innych tonach i też w innych dekadach będziemy się trochę poruszać. Będą lata 60., to wam mogę obiecać, ale też i 80., a i powrót do lat 90., a konkretnie nawet i do Polski się nam trafi. Wszystko to za sprawą Midge'a Jura, T-Love czy Jimiego Hendrixa. Także po prostu pozostańcie z rock radiem, no i pamiętajcie, by nie wyłączać naszej aplikacji.

0: Jimi Hendrix i All Along the Watchtower. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, a my już zbliżamy się do 16. Jeśli wyprawiacie dzieciaki na wakacje, to na pewno chcecie usłyszeć newsy. Już za chwilę będą tam pomocne informacje, więc pozostańcie z Rock Radiem i miejcie na słuchu naszą aplikację.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Tu Rysiek Brzeziński, zaraz po 16:00 przypomnimy sobie świetne klasyki od The Clash, The Beatles i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek. Kontrolę autokarów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Mananchayą Sawankiał z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
3: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
2: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
4: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
2: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19:00 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Dosze. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, m.in. czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
5: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
2: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Metoda na wnuczkę. To komedia, która rozbawi każdego bez względu na PESEL. W sztuce wiek traktowany jest z przymrużeniem oka, a życie mieszkańców Warszawy pokazano w pełnej palecie barw. Start w piątek o godzinie 20:00. A w sobotę we Warszawie odbędzie się spływ ornitologiczny Wisłą. Uczestnicy wyruszą z portu Czerniakowskiego i popłyną w stronę Młocin. Trasa ma mieć około 14 km. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich i odbywa się w parach kajakowych. Start o 9:00 rano. Na koniec jeszcze od piątku do niedzieli w elektrowni po Wiśle potrwa American Weekend. W programie zaplanowano koncerty, warsztaty oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wydarzenie ma nawiązywać do amerykańskiego 4 lipca i obejmie także pokazy sportowe oraz animacje. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Najgoręcej w centrum, około 40 stopni, 35 do 39 w większości kraju, od 28 do 32 stopni na północnym zachodzie. Do wieczora będzie przybywać chmur burzowych, burze i deszcz miejscami możliwe na zachodzie, południu i lokalnie w centrum, przelotne.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Jak upiec dwie legendy klasyki rocka na jednym ogniu? No właśnie w ten sposób, bo Guns N' Roses grają kawałek, który napisał Paul McCartney. Zresztą do Jamesa Bonda, do jednego z filmów o Jamesie Bondzie, czyli Żyj i pozwól umrzeć. Live and Let Die. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. To jest iście rock'n'rollowa rzecz. Ja kolejny raz wyszukuję dzisiaj rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może pochwalić się przed nami wszystkimi swoją najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Najlepiej coś takiego krótkiego, zwięzłego, ale jakże i soczystego. Zgłaszajcie swoje historie pod numer 22244066 albo nagrywajcie też wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia i nam w ten sposób też je podsyłajcie. A do zgarnięcia jest dzisiaj cały worek z nagrodami od Rock Radia, czyli koszulka, tam się znajduje kubek ceramiczny, lucek, nasza maskotka, koc, termos, no i bluza. Taka niezła pamiątka może być tylko dla was właśnie, jeżeli zostaniecie rock'n'rollowcem dnia. Także zgłaszajcie się, przypominajcie swoje najbardziej absurdalne doświadczenia życiowe, no i dajcie nam o nich znać. A my lecimy dalej z Dire Straits, Money for Nothing. Jakie to byłoby piękne, dostawać od tak pieniądze, zupełnie za nic.

W Rock Radio klasyka rocka od Dire Straits przy wokalnym wsparciu od Stinga. Money for Nothing, rok 84, no i kapitalny album Brothers in Arms. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, a za chwilę jeszcze sobie posłuchamy świetnych numerów Electric Light Orchestra, oddziału zamkniętego, The Who, Depeche Mode, no i nie tylko. Wystarczy, że z nami pozostaniecie i będziecie cały czas mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.

Oddział zamknięty i Gdyby nie ty, czyli singiel pochodzący z płyty pod tytułem Terapia z roku 93. I to już są czasy wokalisty Jarosława Wajka tutaj, żeby nie było żadnych niedomówień. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Natomiast ja przypominam, że dzisiaj po godzinie 22 będzie jeszcze audycja Niezły Gość. Tak, już możecie sobie zaplanować, co tam porobicie wieczorem. Wiadomo, że będą jakieś mecze, ale w międzyczasie warto czegoś wartościowego posłuchać. Dzisiaj Kuba Kaleta porozmawia z Piotrem Splinem, komikiem, raperem i naukowcem. Piotrek supportuje Adama Van Bendlera i jeździ po kraju z występami z cyklu Noc Huncfotów, na których żartuje sobie z Harry'ego Pottera. Panowie pogadają o tym, którym podcastem za bardzo błaznuje podczas rozmów ze stand-uperami. Piotrek odpowie też na zawoalowane pytanie o plany reprodukcyjne, a także ujawni, co zrobił dla pieniędzy w hotelowym pokoju przed grupą pań, razem z kolegą. Także ciekawe wątki dzisiaj będą poruszane po 22 w audycji Niezły Gość. Zapraszam już teraz w imieniu Kuby Kalety, ale teraz też się nigdzie nie rozchodźcie, no bo mamy w planie dalej słuchać klasyki rocka. The Who, My Generation.

To kawałek o tym, sugerujący, to znaczy kawałek o tym, żeby sobie po prostu zrobić taką chwilę dla samego, dla samej siebie, dać sobie na wstrzymanie chwili się po prostu, przez chwilę się nie odzywać do nikogo, do niczego, ani o cokolwiek, a wszystko będzie dzięki temu po prostu lepiej. Depeche Mode i Enjoy the Silence w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Mam nadzieję, że macie okazję zrobić jakąś tam chwilę dla siebie, gdziekolwiek jesteście, czy jeszcze w biurze, czy już dawno wyszliście i przedzieracie się przez korki. Pamiętajcie, że Rock Radio i klasyka rocka wam podowarzyszą, także zostańcie z nami.

0: drodze.
1: Na drodze krajowej numer 11 w miejscowości Szczury w Wielkopolsce trasa jest zablokowana. To odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski. W zderzeniu czołowym samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zablokowana jest też autostrada A4 na Podkarpaciu. Po zderzeniu dwóch osobówek między węzłami Łańcut i Przeworsk nie ma przejazdu w kierunku przejścia granicznego w Korczowej.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: W Rock Radiu weselna klasyka rocka, czyli Eric Clapton i Wonderful Tonight, a już za chwilę będzie 17. Co takiego może się wam przydać podczas zagranicznych wakacji? Tego dowiecie się z newsów już niebawem, więc pozostańcie z Rock Radiem.
1: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17 zapuścimy sobie konkretną petardę od Iron Maiden z roku 84. A teraz pora na newsy i pogodę.
2: Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji.
0: Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał dwa lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
3: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
2: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
4: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
5: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
4: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
5: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
4: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
2: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
6: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
2: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, między innymi przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w dwóch punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
0: Pogoda.
2: Wszędzie upał, najgoręcej w centrum, około 40 stopni, 35 do 39 w większości kraju, chłodniej od 28 do 32 na północnym zachodzie i zachodzie. Są też ostrzeżenia przed burzami, jutro nadal może grzmieć, na termometrach kilka stopni mniej.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie. My friend!

0: kawałek, z którym ostatnio się trochę utożsamiam. Why Don't You Get a Job, czyli The Offspring. Jest rock radio, jest klasyka rocka, a teraz pora spojrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Tym razem zaglądamy do roku 1948. To właśnie wtedy powstała paramilitarna powszechna organizacja Służba Polsce. W Łodzi działać zaczęła słynna szkoła filmowa. W USA przyznano patent na pierwszą grę komputerową, a Dania przyznała szeroką autonomię Wyspom Owczym. I dokładnie 29 czerwca 1948 roku, czyli równo 78 lat temu, w Nottingham w Anglii urodził się Ian Paice, perkusista Deep Purple. Ian Paice w wieku 6 lat przeszedł ciężkie zapalenie płuc, które przerodziło się w gruźlicę. W efekcie usunięto mu część dolnego płata lewego płuca. Mimo tego przez dziesięciolecia był w stanie koncertować z ogromną intensywnością. Poza Deep Purple współpracował m.in. z Whitesnake, Garym Moorem, George'em Harrisonem czy Paulem McCartneyem, z którym nagrał album Run Devil Run. Ian Paice jest jedynym muzykiem Deep Purple, który występował we wszystkich składach zespołu od jego powstania w 1968 roku. Zagrał na każdym albumie studyjnym grupy. Mało kto wie, że Ian Paice początkowo chciał grać na skrzypcach. Dopiero jako nastolatek przesiadł się za perkusję, a pierwsze muzyczne doświadczenia zdobywał akompaniując swojemu ojcu, który był pianistą i grywał na potańcówkach. Paice jest leworęczny i gra na leworęcznie ustawionym zestawie perkusyjnym. Co ciekawe, przez całą karierę niemal zawsze korzystał z pojedynczej stopy perkusyjnej. Wyjątek zrobił właściwie tylko podczas nagrania utworu Fireball, kiedy użył podwójnej centrali, podobno pożyczonej od Keitha Moona z zespołu The Who. Warto jeszcze wspomnieć, że w 2016 roku Ian Paice został wprowadzony wraz z Deep Purple do Rock and Roll Hall of Fame, a on sam uznawany jest przez wielu ekspertów za jednego z najważniejszych i najlepszych rockowych perkusistów wszechczasów.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Ależ to jest potężny numer. Mam nadzieję, że wam umilił powroty z pracy albo wyjazdy na wakacje, albo po prostu siedzenie gdziekolwiek teraz jesteście. Deep Purple i Perfect Strangers w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. I żeby było cały czas miło, to mam jeszcze dla was kawałki Whitesnake czy Alanis Morissette, a za kilka minut wyłonimy rock'n'rollowca dnia. Także zostańcie z Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i przy takiej klasyce rocka to można naprawdę solidnie odpocząć. Alanis Morissette i Thank You. Rok 98. Jest rok radio, jest klasyka rocka, a teraz jest pora, żeby wyłonić dzisiejszego rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowiedziała nam dzisiaj swoją najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Jak zwykle mam dzisiaj dla was nagrodę, w skład której wchodzą worek rock radia, a w nim koszulka, kubek ceramiczny, lucek, koc, termos i bluza. Dzwonicie pod numer 22 44 066 lub nagrywacie głosówki na Messengerze Rock Radia. No to słucham. Halo, halo.
1: Cześć, witam. Mariusz Radzymina. Chciałem zgłosić swojego kolegę z czasów obozów harcerskich. Marcin, pozdrawiam. Jak każdy kojarzy kiedyś jeżdżący na obozy harcerskie. No podobne. Były różne zabawy. To były akurat śluby. No i przed każdymi ślubami trzeba było się wybrance swojej, oświadczyć. A więc Marcin, niewiele myśląc, wśród zgromadzonej gawiedzi administracji, kadry, oczywiście starsze panie, kucharki, młodzież, starsza, młodsza, każdy tam na swój sposób się swojej wybrance oświadczał. Marcin w te słowa do swojej wybranki: gdy ujrzałem cię po raz pierwszy, stanął mi. No i po krótkiej pauzie, no, która była dosyć wymowna i spowodowała różne kolory na twarzach zebranych, pociągnął dalej: stanął mi i stoi obraz twój w oczach moich. No śmiech długo jeszcze niósł się po lesie.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

Rock Radio Klasyka Rocka od Poison, czyli Nothing But A Good Time. No i my tutaj sobie spędzamy jak najbardziej bardzo dobry czas, no bo w towarzystwie klasyki rocka zawsze tak jest. A już za chwilę czekają na was tutaj jeszcze kawałki Pat Benatar czy Nirwany, ale i nie tylko, więc pozostańcie po prostu z Rock Radiem, no i miejcie cały czas na nasłuchu naszą aplikację.

0: trójce.
1: Na początek Wielkopolska i droga krajowa nr 92, trasa w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem, jest zablokowana w kierunku Pniew. Jedna osoba została tam ranna w zderzeniu ciężarówki i osobówki. Policja wytyczyła objazd. Utrudnienie na A4 na odcinku Brzezimierz-Brzeg na Dolnym Śląsku. Ciężarówka uderzyła tam w most i bariery energochłonne. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko prawym pasem. Utrudnienie też na krajowej 10 między Piłą a Wałczem w pobliżu Piły. Doszło do zderzenia ciężarówki z motocyklem. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Dab i Ogrodu Serce w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę będzie 18 i newsy, a w nich usłyszycie o horrorze na kolei. Pozostańcie więc z Rock Radiem.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turyś jak Brzeziński zaraz po 18 wjadą tu kawałki Steppenwolf, Oasis i nie tylko, ale wcześniej sprawdzamy newsy.
2: Odwołane i opóźnione pociągi, upał zgotował horror na kolei. W natarciu są już burze, 13 województw z ostrzeżeniami. W trybie pilnym drogowcy rozpoczęli naprawę jezdni z Lublina do Warszawy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. 130 pociągów odwołali dziś kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju. Jeszcze przez godzinę, czyli do 19:00 wstrzymany jest ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo są obsługiwane pociągi pasażerskie. Mimo to kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii, a więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
4: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
3: Powód opóźnień i odwołań przeciążona sieć. Tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
5: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu. Wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
3: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
6: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
3: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
6: Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
3: Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy.
2: Gorąco dziś nawet w górach na Śnieżce. W najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Temperatura wniosła 25,7 stopnia Celsjusza. To pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Po upałach pogoda zaserwuje nam burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. O zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych doniesień, to właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza w szpitalu południowym w Warszawie.
7: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
2: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw, z którego jedna miałaby ukrócić często nieracjonalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie asfaltowej nawierzchni na drodze krajowej z Lublina w kierunku Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrótki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
8: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
2: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym.
0: Sport w Rock Radio.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Finalistka niedawnego Rolanda Garrosa przegrała z Manan Chaeyo Savankeul z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
2: Jutro trochę większe zachmurzenie. Bardzo dużo słońca i bezchmurne niebo utrzymają się na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również burze lokalnie z gradem. Na termometrach jutro od 26 do 30 stopni przeważnie, na północy i na zachodzie do 30 do 33, 36 na wschodzie i południu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

bardzo ważny kawałek klasyki polskiego rocka, czyli Tilt i Mówię Ci, że z roku 86. Jest Rock Radio, no i jest właśnie ta klasyka rocka. A jeśli zastanawiacie się, co dzisiaj robić po godzinie 22, to już wam podpowiadam, można posłuchać rozmowy z niezłym gościem. Dzisiaj Kuba Kaleta porozmawia z Piotrem Splinem, komikiem, raperem i naukowcem. Piotrek saportuje Adama Van Bendlera i jeździ po kraju z występami z cyklu Noc Huncfotów, na których żartuje sobie z Harry'ego Pottera. Panowie pogadają o tym, który podcast za bardzo błaznuje podczas rozmów ze stand-uperami. Piotrek odpowie też na zawoalowane pytanie o plany reprodukcyjne, a także ujawni, co zrobił dla pieniędzy w hotelowym pokoju przed grupą pań, razem z kolegą. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, a to dzisiaj wszystko po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Zapraszam w imieniu Kuby Kalety. A teraz na rozkładzie mamy Oasis i All Around the World w Rock Radio.

I to jest to mocne uderzenie klasyki rocka, a wręcz i trash metalu w rock radio. Metallica i Enter Sandman idealnie złożyło się pod poniedziałkowe późne popołudnie, ale mam jeszcze dla was kilka świetnych kawałków, które wybrzmią dobrze podczas tego poniedziałku. Lady Punk, The Beatles, Santana i nie tylko niebawem się tu pojawią, więc pozostańcie z rock radiem.

0: Legendarni The Beatles i Lucy in the Sky with Diamonds w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. A teraz chciałbym wam przypomnieć niedawną rozmowę, którą przeprowadziłem z aktorką Marią Kowalską. Ją możecie kojarzyć między innymi z serialu Piekło Kobiet czy z filmu Znachor. No i rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest rozgrzewanie się przed mówieniem.
1: Pół biedy, jak jadę sama, bo mam wrażenie, że no, wtedy to się tak trochę czuję jak w swoim własnym świecie i się nie zastanawiam, co tam ktoś sobie myśli. Czasami mam tak, jak jadę na przykład na plan, albo gdzieś na jakiś wywiad, albo gdzieś coś i muszę się rozgrzać i na przykład jadę taksówką. No i wtedy się zastanawiam, jak to musi wyglądać i czy uprzedzić tego pana, który kieruje, czy panią, że co ja robię, tak? Bo nie wiem, ktoś nie mógłby pomyśleć, że nie wiem, albo coś się dzieje niedobrego ze mną, albo że jakieś znaki daje, nie wiem, po naprawdę, że potrzebuję, no nie wiem, po prostu mam takie myśli, ale to jeszcze nigdy mi się nie zdarzało uprzedzić. Bo jednak się trochę wstydzę tego i tak nie wiem, ale staram się wtedy tak może trochę mniej ostentacyjnie, tylko bardziej tam sobie coś pod nosem i później gdzieś tam w parku często, na przykład przed castingiem to często w parku mnie można zobaczyć, jak tam się rozgrzewam. Ale jest to zabawne. No na pewno to musi śmiesznie wyglądać.
0: Powiedzmy tutaj tak, że ta rozgrzewka to nie jest tylko ćwiczenie dykcji na przykład, czy jakieś tam kląskanie powiedzmy, ale tak, to jest ręczne rozgrzewanie całego aparatu mowy.
1: No tak, załączyłam cały filmik, więc...
0: Tak. Ćwiczenie różnych min też przy okazji, no bo wiadomo, tak, te miny wychodzą naturalnie przy tym.
1: No na tym to polega.
0: A jeśli chcielibyście posłuchać całej mojej rozmowy z Marią Kowalską, to na stronie rockradio.pl jeszcze jest szansa, żeby posłuchać właśnie całego podcastu. A na pewno też wypada się rozgrzewać przed grą na gitarze. O tym doskonale wie Santana. No i słuchamy teraz jego gorącego kawałka. Zrobimy

większości Polski mówi się chłopaki nie płaczą, ale na przykład w Zakopanem mówi się chłopaki nie płacą i wtedy powstają problemy. T-Love, chłopaki nie płaczą. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a za chwilę jeszcze posłuchamy sobie świetnych numerów od Steely Dan, Ugly Kid Joe, no i nie tylko, więc wystarczy, że zostaniecie z Rock Radiem.

0: drodze.
1: Utrudnienia na drodze krajowej z Lublina do Warszawy. Drogowcy zdejmują asfaltową nawierzchnię na fragmencie drogi między węzłami Rzeszyn i Skrutki z powodu wybrzuszenia, które powstało pod wpływem upałów. Zablokowana jest też droga S7 między Grójcem a Radomiem w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. To tam z ciężarówki wypadł ładunek. Do końca dnia gorące, ale możliwe są też burze w niemal całym kraju. Ostrzeżenia obowiązują w 13 województwach.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka od YouTube, czyli With or Without You, a już za chwilę będzie 19, za chwilę sprawdzimy, co tam w kraju i na świecie, a zaraz potem lecimy dalej z klasyką rocka. Zostańcie z nami, z Rock Radiem.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19 w waszych głośnikach pojawią się numery The Police, Davida Bowiego, Zio i nie tylko, a teraz czas na newsy.
2: Od rana trwa przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Woda w woreczkach sposobem na upał. O tych nietypowych prezentach także za chwilę.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego potrwa jeszcze kilka godzin. Jak przekazał rzecznik prokuratury, przesłuchanie jest bardzo produktywne. Doktor Emil Jędrzejewski jako świadek stawił się dziś rano w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Do tragedii doszło w ośrodku pomocy dla młodzieży w Stade. Wszyscy zabici, 4 kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Maraton rowerowy w Upale zakończył się tragedią. Nie żyje dwóch zawodników, którzy nie dotarli wczoraj do mety w Markach na Mazowszu. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tych zdarzeń. Zlecono sekcję zwłok mężczyzn 30 i 71-latka. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia, o czym Błażej Kulesza.
3: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że dwóch zawodników nie dojechało do mety, mówi aspirant sztabowa Aneta Siłowska z policji w Wołominie.
4: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
3: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
5: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
3: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
5: Przede wszystkim zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
3: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy.
2: Upał powodem problemów kierowców na trasie Lublin-Warszawa. Drogowcy rozpoczęli tam zdejmowanie asfaltowej nawierzchni. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upału doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa i utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
6: Pojawiła się nierówność. Początkowo było to niewielkie, kilkucentymetrowe wybrzuszenie, dlatego wprowadziliśmy ograniczenie prędkości ruchu do 60 km na godzinę. Natomiast w związku z tym, że to wybrzuszenie się powiększyło, postanowiliśmy zamknąć fragment drogi między węzłami Skrutki a węzłem Rzyżyn. Obecnie kierowcy mogą jechać objazdem przez drogi wojewódzkie numer 824 i 829, około 7 km. To jest ta stara droga krajowa numer 17.
2: Policja apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i patrzenie na znaki. To ważne, bo na tym odcinku w ciągu niespełna doby doszło już do dwóch poważnych wypadków. Wodę w woreczkach od dziś rozdają wodociągi w Częstochowie. To jeden ze sposobów miasta na walkę z upałem. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
0: Sport w Rock Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej. Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w trzech setach z Mananchayo Savankieu z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Hurkacz pokonał zaś w trzech setach Kaspera Ruda. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiolę, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca do niedawna był szkoleniowcem Chelsea.
0: Pogoda.
2: Jutro wciąż bardzo gorąco, od 26 do 30 stopni na północy i na zachodzie kraju. Jutro cieplej na wschodzie i południu, do 36 stopni miejscami. Najchłodniej na wybrzeżu, około 22 stopni. Na niebie pojawi się jutro trochę chmur. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również możliwe burze.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

kawałek, który przypomina mi o tym, że warto się trochę pobuntować jednak w życiu, nawet jak się jest wielką gwiazdą rocka. David Bowie i Rebel Rebel, rok 74, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka. A jeśli zastanawiacie się, co dzisiaj robić po godzinie 22, to już wam podpowiadam, można posłuchać rozmowy z niezłym gościem. Dzisiaj Kuba Kaleta porozmawia z Piotrem Splinem, komikiem, raperem i naukowcem. Piotrek supportuje Adama Van Bendlera i jeździ po kraju z występami z cyklu Noc Huncfotów, na których żartuje sobie z Harry'ego Pottera. Panowie pogadają o tym, który podcast za bardzo błaznuje podczas rozmów ze stand-uperami. Piotrek odpowie też na zawoalowane pytanie o plany reprodukcyjne, a także ujawni, co zrobił dla pieniędzy w hotelowym pokoju przed grupą pań. Razem z kolegą. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, a to dzisiaj wszystko po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Zapraszam w imieniu Kuby Kalety. A my teraz wracamy do klasyki rocka. I to po polsku z Io, magiczne słowa teraz w Rock Radio.

0: Toto i Afrika. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. Przy tych upałach ten kawałek sprawdza się naprawdę doskonale. A za chwilę jeszcze kolejne świetne numery od Twisted Sister, R.E.M., Breakoutu i nie tylko wybrzmią w waszych głośnikach. Także koniecznie zostańcie z nami.
1: Rock Radio. Klasyka

0: Rock Radio wielka klasyka rocka od R.E.M., czyli Losing My Religion, a już niedługo, bo 16 lipca rusza długo wyczekiwany festiwal w Jarocinie. Jak co roku pojawi się tam mnóstwo zacnych artystów, między innymi Lech Janerka, który żegna się z jarocińską sceną i publicznością. Jakiś czas temu miałem wielką przyjemność porozmawiać z panem Lechem o tym, czy w ogóle planuje koncerty po wydaniu swojej ostatniej płyty.
1: Czasami jest tak, że reanimacja po koncertach jest droższa niż przychody z tych koncertów.
0: O rany, ale co, tlen wjeżdża na scenę, czy po scenie? Czy co takiego się dzieje?
1: Ze swojego domu na razie na scenę tlen nie wieją. Reanimacja trochę żartuje, ale coś w tym jest. No, po intensywności koncertowej, no niestety musimy dosyć długo jakoś tam wypoczywać, ustawiać się od nowa i tak dalej, i tak dalej. No. Ci, co grają, to wiedzą, o czym mówię. Z drugiej strony oglądam koncerty McCartneya na YouTube 2:40 na Agozie starszych o 12 lat ode mnie. No więc, ale jest jakiś ultra wydolny. No ja aż taki wydolny nie jestem. Także podejmiemy decyzję, sądzę, do końca roku, czy będziemy koncertowali. Mam nadzieję, że ludzie z wytwórni tego nie słyszą, bo pewnie zablokowaliby wydanie płyty.
0: Zresztą, jeśli chcielibyście posłuchać tej rozmowy w całości, to na naszej stronie rockradio.pl możecie znaleźć cały podcast z Lechem Janerką. A my wracamy do...

38 Special i Hold On Loosely. Dzięki Rock Radiu poznałem dogłębnie ten kawałek, a tutaj gramy cały czas najlepszą klasykę rocka. Za chwilę posłuchamy jeszcze Budki Suflera czy Blue Oyster Cult, więc koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

John Parr i St. Elmo's Fire. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka i tym kawałkiem się z wami żegnam na dziś. Jestem z wami jeszcze jutro. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się. Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc w Rock Radio to czas na newsy i pogodę.
2: Ulewy na Pomorzu Zachodnim, alerty burzowe dziś w niemal całym kraju. Jutro wróci upał, pociągi znów mogą mieć opóźnienia. Korty tenisowe niczym wybieg, japońska tenisistka nie zwalnia tempa.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ulewy i burze zaskoczyły mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Synoptycy ostrzegali, co prawda, że po upalnym dniu czekają nas gwałtowne zjawiska pogodowe. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew. Służby interweniują i sprzątają, między innymi w Gryfinie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty obowiązują do nocy, miejscami do rana. Ostrzeżenia przed upałem zostaną aktualne jeszcze przez dobę. Kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju musieli odwołać 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także jutro pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
3: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
2: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach jutro i w środę, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do której doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
4: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej, no i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny, 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Premierzy Polski i Szwecji podpisali dziś w Gdyni umowę, na mocy której Polska otrzyma od Szwecji 3 okręty podwodne w ramach programu Orka. Łodzie te wzmocnią zdolności naszego kraju do ochrony infrastruktury krytycznej i monitorowania działań przeciwnika na Morzu Bałtyckim. To ważne zakupy, szczególnie że będą wykorzystywane na specyficznym akwenie, mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
5: A jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody.
2: Pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 roku, a kolejne dwa w następnych latach. Szacuje się, że program jest wart około 20 miliardów złotych. Naomi Osaka znów zadziwiła kibiców swoim strojem. Zasady Wimbledonu dotyczące noszenia białych ubrań nie przeszkodziły japońskiej tenisistce w jej kolejnym pokazie mody. Osaka przyzwyczaiła już kibiców, że wzbudza sensację kreatywnymi strojami. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych dziś założyła wielowarstwowy, przypominający kimono, szlafrok z bufiastymi rękawami i misternym haftem, gdy wkroczyła na kort numer 3, aby rozegrać mecz pierwszej rundy z francuską Elsou Jacquemont. Później oczywiście szlafrok zdjęła, po czym już w normalnym stroju pewnie wygrała spotkanie 6-1, 7-5.
0: Pogoda.
2: Wieczór upalny, ale od północnego zachodu przychodzi do nas front burzowy na Pomorzu Zachodnim. Już są ulewy i burze. A jutro w ciągu dnia wciąż gorąco, od 26 do 30 stopni na północy i na zachodzie. Jeszcze cieplej na wschodzie i południu, do 36.
0: Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, tu Piotr Splin. Mam słabość do tematów takich damsko-męskich, to przyznaję. Mam rozkminki na temat tego, dlaczego dziewice na przykład w Polsce są traktowane inaczej niż prawiczki. Bo oczywiście często mówi się o tej hipokryzji związanej z tym, że jeżeli facet ma wiele partnerek, no to jest
2: dużo
1: super, dużo pcha, no to jest fajny facet, nie? Z kolei jeżeli dziewczyna to robi, no to jest dziewka. Mhm. I to prawda, jest takie spostrzeżenie, natomiast możemy to odwrócić. Dziewica jest traktowana bardzo dostojnie i jest to wzór do naśladowania. Z kolei prawiczek jest wytykany palcami i wyśmiewany. Więc tutaj na przykład między innymi w tym grzebie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Cross.
1: Cross
2: zaproponowanym przez Dariusza w komentarzu na Facebooku.
1: Oh, wow.

0: Amazing.
1: O tym, że zespole rozmawialiśmy już w listopadzie, ale również w kwietniu. Natomiast warto przypomnieć, choć
0: gwoli
1: ja na przykład już się zdążyłam nauczyć tych ciekawostek.
0: Nie miesz wszystkich
1: na
0: swoją
1: pamięć.
0: Miarą, tak?
1: No bo po prostu zespół Cross, bardzo, wiesz co, jak my kiedyś o nim rozmawialiśmy, to bardzo dobrze to zapamiętałam.
0: Tak, dlaczego?
1: No jakoś tak.
0: Rozumiem.
1: Czule wspominam te czasy. Mhm. Posłuchaj. Zespół pochodzi z Wrocławia. Pochodził. To jest ważne.
0: Pochodził z Wrocławia.
1: Grał w latach 80. i 80. Od 80. do 83. roku. Na czele zespołu był oczywiście jeden, jedyny, niezastąpiony Krzysztof Cugowski.
0: Czyli popularny Cugol. Przepraszam, pan Cugol, no?
1: Na gitarze grał Krzysztof Mandziara.
0: A przepraszam, bo Krzysztof Cugowski był wtedy w trakcie przerwy
1: od budki suflera,
0: tak.
1: Na gitarze grał Krzysztof Mandziara.
0: I tutaj zatrzymajmy się przy Krzysztofie Mandziarze. Uwaga, czy jeżeli BDOS-iara to jest fanka BDOS-a, to czy Mandziara to jest fanka takiego youtubera Mandzio?
1: Jesteś chory, dobra.
2: Ważne, że już dobrze jest, że kłopotom twym zdołał znów położyć kres.
0: Czyli nie.
1: Kuba jest troszkę przeziębiony, wybaczcie mu państwo.
0: Bredzę w malignie. Jestem jak Nemeczek w książce Chłopcy z placu broni. Chociaż nie, bo on tam kiepsko skończył, ale nikt mu do tego stawu nie kazał wchodzić. No dobra, nie lubiłem tej książki, a
1: na
0: moja babcia powiedziała, że płakała
1: Ireneusz
0: przy tej
1: Nowacki.
0: Książce. Tak, ale poczekaj, Krzysztof Mandziara był później w Budce Suflera i w Urszuli. Ups, przejęzyczenie freudowskie. No, dalej.
1: Mic drop, ja stąd wychodzę.
0: No nie, bo jeszcze połowa składu jest do omówienia.
1: Nie ma mnie tu już.
0: No Ola, dawaj. Kto na perkusji?
1: Ireneusz Nowacki.
0: Tak, znany z zespołów jakich?
3: Tak,
0: nasz ulubiony zespół.
1: Zespół Romuald i Roman.
0: No, a później grał też w zespole.
1: Ale mnie to nie bawi, mnie w ogóle nie bawi zespół Romuald i Roman.
0: No bo
1: bardzo
0: był
1: fajny zespół.
0: Tak, a był jeszcze Marek Iwacek, nie wiem czy kojarzysz taki
1: oczywiście,
0: skład,
1: że tak.
0: Tak.
1: Oraz
0: też
1: na
0: dobrze grały chłopaki.
1: Basie Roman Tarnawski.
0: Później w Wandzie. I Bandzie.
1: No i co?
0: No i wydali płytę,
1: która nazywała się Podwójna Twarz.
0: Mhm.
1: Wydana została w 84 roku.
0: A dlaczego dopiero w 84?
1: Ponieważ stan wojenny.
0: Przecież stan tutaj, albo stan Borys. Powiedział nie, ja teraz nagrywam.
1: Nie, stan tutaj jaskółkę, już jest ciężki.
0: Jaskółkę uwięzioną teraz nagrywam. Proszę tutaj tego nie wydawać.
1: Tak, stan wojenny im po prostu przerwał nagranie.
0: No.
1: Zakłócił.
0: Mógłby pan Wojtek Jaruzelski dać im jeszcze dograć do końca, nie?
1: No i co? I w 2023 jeszcze wyszła reedycja.
0: Tak. A co na tej reedycji znajdziemy?
1: Bonusy.
0: A ile?
1: A 3.
0: O kurcze.
1: No.
0: Kurde faja. Dobra, ale uwaga, proszę państwa, musimy to powiedzieć głośno, że płyta zespołu Cross ma obrzydliwą, tekturową okładkę. Wygląda to obleśnie, jestem zniesmaczony tą okładką.
1: No cóż.
0: No.
1: Co robić?
0: No, mam wrażenie, że oni po prostu wzięli z podłogi jakąś po prostu kartkę zabrudzoną, poplamioną kawą albo herbatą i stwierdzili, dobra, robimy z tego okładkę. Tak mi się wydaje. Ale proszę państwa, nie oceniamy książki po w tym wypadku wyjątkowo ohydnej okładce, dlatego że zawartość tej płyty brzmi tak, że myślę, że fani Jemu i ZZ Top znajdą coś dla siebie. No i warto też powiedzieć, że zespół Cross zakończył swoją działalność w roku 1983, kiedy to Krzysztof Cugowski wrócił do budki suflera i zabrał ze sobą gitarzystę Krzysztofa Mandziarę. Czyli zawinął go w dywan, wziął pod pachę.
1: Tak było.
0: I powiedział Romualdowi Lipce: Romek, on teraz gra na gitarze, ale już mam tu podpisany kontrakt z innym. Nie interesuje mnie to. Krzychu jest teraz na wiośle, bo jak nie, to ja przechodzę do Lady Punk. No i tak to wyglądało na pewno.
4: Białe kruki klasyki rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, tu Piotr Splin.
2: Powiedz mi, czy, chociaż nie, w sumie to nie powinienem pytać, czy grasz imprezy firmowe, tylko jak ci się gra?
1: Za ile?
2: I kiedy masz wolny termin, tak. Pierwszy. Jak rozmawiałem tutaj z wieloma komikami, no to chyba tylko Abelard Giza, z tego co kojarzę, nie gra firmówek, to znaczy tak.
1: No Abelard jest na takim etapie, że może sobie pozwolić na to, więc myślę, że to jest miejsce, do którego każdy komik pretenduje, bo raczej rzeczywiście nie znam wielu, dla których jest spełnieniem marzeń robienie stand-upu firmówkowego, po prostu jest lepiej płatne. Dla mnie osobiście, ja jestem zdziwiony popularnością stand-upu na imprezach firmowych z tego prostego względu, że no to nie jest to rozrywka dla wszystkich, więc ja jakbym miał wielką firmę, gdzie jest powiedzmy 100 osób, 200 osób, to ja bym chyba wybrał inną formę rozrywki na uświetnienie wieczoru jakiegoś integracyjnego. Natomiast no jeżeli płacą, no to pewnie, że tak. Też nie ma co tam mówić, że te wszystkie imprezy są złe. Tam bywają bardzo złe, rzeczywiście, i bywają ujmująco złe. Natomiast niektóre są takie, że to totalnie jak zwykłe imprezy i nie ma reguły. Raz grałem filmówkę, która odbywała się dosłownie w pokoju hotelowym, gdzie nie było sceny nawet. To było przy balkonie po prostu stałem z ziomkiem i występowaliśmy dla jakiegoś grona pań i one super się bawiły, była rewelacyjna impreza, pomimo że warunki były mega niesprzyjające. A z drugiej strony miałem filmówkę, gdzie przyjechałem i okazało się, że oprócz tego, że nie mam sceny, no to też publiczność nie miała siedzeń, tylko musieli stać przy stolikach takich koktajlowych i no tak przez godzinę mają stać i patrzeć na komika, który próbuje ich rozbawić. No to są tak bardzo niesprzyjające warunki do tego, żeby się odprężyć i odbierać komedię, że nie wspominam dobrze tego występu. Inna filmówka, no to na przykład próbowałem, przez to, że ciężko szło, próbowałem zagadać do pierwszego rzędu. Filmówka odbywała się w sali, gdzie była kręgielnia w ogóle. To też ciekawe. I zagaduję do osoby w pierwszym rzędzie i on nie rozumie po polsku, bo on jest Hiszpanem, więc mam wrażenie, że ci menedżerowie nie zawsze przemyślają tak naprawdę, jak ma wyglądać taka właśnie impreza integracyjna, filmowa, tylko stand-up, a pewnie spełniam. Ludzie lubią stand-up, przykleimy i tam jelo.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Skład w studiu jest następujący. Kuba Kaleta, mówiący te słowa, czyli to jestem ja, ale ze mną jest również niezły gość Rock Radia, Piotr Splin. Cześć.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
1: Czy Piotrek? Czy Piotr?
2: Piotruś, bez różnicy.
1: Dobra, powiem ci tak, że w ogóle twój pseudonim estradowy jest o tyle trudny, że zawiera aż 5 spółgłosek po sobie następujących, więc tak, trzeba się nieźle spiąć, żeby go dobrze wymówić. Natomiast gdybyś występował pod swoim prawdziwym nazwiskiem, to tam jest również 5 spółgłosek po sobie tak występujących, jest, ale są jeszcze bardziej ekstremalne.
2: Tak,
1: więc jednak Piotr Splin jest wbrew pozorom lepszą opcją.
2: Jest lepszą, chociaż do tej pory znajomi ze mnie się nabijają, że zmieniłem, że przywdziałem ten pseudonim, bo z dziarstek moje prawdziwe nazwisko. Jest kłopotliwe, no ale też jest charakterystyczne, tu trzeba przyznać. Natomiast już tyle razy w szkole, nie w szkole, słyszałem przeróżne wersje tego nazwiska, bardzo często raczej ze z***ą związane,
1: okay,
2: na przykład. Więc w sensie bardzo lubię to nazwisko, natomiast jakoś tam sobie chciałem oddzielić działalność artystyczną, a taką powiedzmy naukową i dookoła takich rzeczy bardziej powiedzmy cywilnych niż komediowych.
1: O właśnie, o tym też będziemy rozmawiali. Nie wspominałem jeszcze, a powinienem to powiedzieć na samym początku, że jesteś komikiem. Ale nie tylko, bo jesteś też człowiekiem, który się zajmuje komedią naukowo, o czym za chwilę będziemy rozmawiali. No i w ogóle będziemy sobie twoją twórczość na wszelkie, myślę, możliwe sposoby omawiać. W zasadzie w ramach takiego pytania otwierającego powinienem cię zapytać w nawiązaniu do twojego pseudonimu estradowego, jaka jest twoja ulubiona piosenka zespołu Manam, hehehe.
2: No właśnie, no chyba Krakowski tak. Spin, tak. Chociaż ostatnio w trasie Korę słuchaliśmy, nie jestem pewien, jaki jest tytuł tej piosenki, natomiast...
1: Zaśpiewaj, ja ci powiem, jaki jest tytuł.
2: Rano ze mną zjedz śniadanie. Rano ze mną zjedz śniadanie.
1: Po prostu bądź chyba.
2: Po prostu bądź, po tak prostu jest, bądź, tak no. jest. I po prostu w trasie oraliśmy to cały czas, bo bawiła nas perspektywa tego, że to jest piosenka tak...
1: Kanibalistyczna.
2: Kanibalistyczna, tak? Ale też z perspektywy, można wyobrazić sobie, z perspektywy kobiety, która męczy faceta, że jedz ze mną to śniadanie. Czemu przed telewizorem? Jak rodzina w końcu? Więc jak nałoży się odpowiednią percepcję, no to każdą piosenkę można sobie zniszczyć w głowie.
1: No to jest taki, wiesz, trochę kontrapunkt do już posmarowałem tobą chleb.
2: Na przykład.
1: Prawda?
2: Na przykład.
1: No dobrze, ale my nie o piosenkach, znaczy o piosenkach też w sumie będziemy rozmawiali, ale zacznijmy od tematu takiego jednego z bardziej aktualnych, jeżeli chodzi o twoją działalność, dlatego że w połowie lutego w łódzkiej Atlas Arenie odbył się roast Krzysztofa Stanowskiego.
2: O kurde, dobry research.
1: Słuchaj, tutaj moim researcherem w zasadzie był Adam Van Bendler.
2: Aha, okej. Okay.
1: No, tak. No to od niego wiem.
2: To rzeczywiście, to on jest dobrym researcherem.
1: A nawiasem mówiąc, Adam Van Bendler będzie specjalnym gościem w wielkanocnej audycji w Rock Radiu, na antenie Rock Radia w Wielkanoc, więc słuchajcie uważnie. No i Adam też będzie niezłym gościem Rock Radia niebawem. No dobra, więc tak, roast Krzysztofa Stanowskiego. I tak, wystąpili w nim oczywiście, no poza samym roastowanym, również Robert Mazurek, Izak Szan, Joanna Jędrzejczyk, Mariusz Kałamaga, Leroy Błaszczyk, Błażej Krajewski, Darek Gadowski, Czarek Sikora, Paweł Chałupka oraz Adam Van Bendler. I teraz tak, Adam mi powiedział, że w teamie, który pisał mu żarty, był Harry Zalewski, Karol Modzelewski oraz ty.
2: Tak jest.
1: No właśnie, to powiedz mi w takim razie, jak to się stało, że trafiłeś do tego teamu, do tej obsady?
2: To jest dość prozaiczne. Po prostu odezwałem się do Adama, hej, czy potrzebujesz pomocy w pisaniu, bo ja tam lubię pisać dla innych, na roasty już pisałem. I po prostu powiedział, no dobra, bo tak na początku tak nie zobowiązująco, hej, podeślę ci parę żartów, jak ci coś siądzie, no to możemy posiedzieć razem. No i spodobały mu się parę tych żartów faktycznie. Poszło ostatecznie, zadowolony jestem z odbioru, więc nie było za tym żadnej większej machlogii, zwłaszcza, że z Bendlerem to już się znamy kupę lat, jak on zaczynał, no to zaczynaliśmy mniej więcej w tym samym momencie, potem nasze drogi trochę się rozeszły, on poszedł w swoją karierę, ja tam lokalnie trochę działałem, trochę poszedłem właśnie w tę karierę naukową, natomiast niedawno się spiknęliśmy, teraz go supportuję i właśnie jakoś przez te zacieśnienie powrotne relacji postanowiłem tam zaryzykować, powiedzieć, hej, czy potrzebujesz parę żartów, a zwykle potrzebuje się tych żartów, bo zwłaszcza jeżeli są inni komicy na roście, bo na celebrytów to jeszcze można dość łatwo wymyślić, bo to charakterystyczne postaci i się roastuje zwykle raz, natomiast komików się spotyka na różnych roastach, więc już pewne take'i, pewne perspektywy zostały już wielokrotnie wykorzystane, więc trudniej się pisze na komików.
1: A powiedz mi, jak oceniasz w ogóle ten roast? W sensie, jak było z twojej perspektywy?
2: Było lepiej niż się spodziewałem, że będzie. I mam wrażenie, że to jest taki konsensus nie tylko wśród widzów, ale też wśród komików, bo komicy też się obawiali, że może być ryzykownie z kilku względów. Po pierwsze, no, bardzo mało czasu było na organizację tego roastu, bo to było powiązane z tą akcją charytatywną i tak dalej.
1: 2 miesiące, prawda?
2: Tak jest, więc na zorganizowanie ekipy, bo też pamiętajmy, że to nie jest, że 2 miesiące na przygotowanie żartów, tylko najpierw trzeba ogarnąć tą ekipę, dowiedzieć się, na kogo się pisze, potem są zmiany, bo ktoś jednak nie będzie, ktoś będzie, więc tak, to jest pewne utrudnienie.
1: No dobra, to powiedz mi taką rzecz, dlatego że Krzysztof Stanowski, czyli główny bohater tego roastu, jest postacią, która budzi emocje skrajne, a cała impreza odbywała się pod takim hasłem charytatywnym. I czy to nie jest trochę taki charity washing, czyli po prostu ocieplanie swojego wizerunku poprzez organizowanie akcji charytatywnych?
2: Dobre pytanie i można się zastanowić pod dwoma kątami, że jeżeli powiemy, że nie, no to wszystko w porządku, ale jeżeli powiemy, że tak, to po części też to jest w porządku, jak się nad tym zastanowić, bo jednak te pieniądze idą tam, gdzie powinny pójść i to jest ten zawsze taki dysonans, takie zastanawianie się, jeżeli ktoś bardzo chwali się tym, że pomaga na przykład. Czy to jest spoko, czy to nie jest spoko. Z jednej strony to budzi pewne poczucie zażenowania, że ktoś buduje swoją wartość poprzez pokazywanie, jakim się jest wspaniałym człowiekiem. Z drugiej strony, jeżeli się faktycznie pomaga, no to czy nie masz prawa trochę pokazywać, że jesteś tym wspaniałym człowiekiem? No to może budzić jakieś tam mieszane emocje, chociaż no Stanowski, no tak, jest kontrowersyjną postacią, zwłaszcza, że związane z tymi wyborami prezydenckimi. Też spotykałem się z głosami, że to ma być właśnie jakieś ocieplenie wizerunku, też jednocześnie przed wyborami. Niektórzy się boją, że on faktycznie chce wziąć udział w tych wyborach i nie daj Boże wygrać, albo przekazać głosy na kogoś. Czy ja w to wierzę? Wydaje mi się, że nie. Natomiast, no, kto wie. Wydaje mi się, że jednak sam Stanowski jest w porządku, dał bardzo wolną rękę, jeżeli chodzi o roast. Nie było absolutnie żadnych ograniczeń. Zresztą pozwoliliśmy sobie nawet żarty ze sponsorów kanału Zero i po jego minie było widać, że był tym trochę zaskoczony, zakłopotany. Natomiast żadnych nie było nacisków, nic pod tym względem nie czuliśmy żadnych ograniczeń, więc to trochę moim zdaniem tak neguje te kwestie, że on chciał właśnie zrobić charity washing, że jeżeli tak bardzo by mu zależało, żeby pokazać się w określony sposób, no to pewnie by też były jakieś tematy tabu.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Splin. Już za chwilę porozmawiamy o jego programie Fani docenią, który się znalazł już jakiś czas temu na YouTube. No i nie tylko.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Piotr Splin. Piotr jest stand-uperem, ale nie tylko. I do tego nie tylko ja mówię, że dojdziemy. I dojdziemy, prędzej czy później. Ale jeszcze trochę sobie posiedzimy w tym stand-upowym garze. Dlatego, że w marcu ubiegłego roku, czyli ponad rok temu, wrzuciłeś na YouTube swój drugi special,
2: tak jest,
1: zatytułowany Fani docenią. No i tak, na ten moment ma on 140 tysięcy odsłon po roku. Czy to jest dużo, czy to jest mało?
3: To zależy, jaką przykładamy tutaj miarę. Na obecne standardy to jest, bym powiedział, jakaś typowa liczba. Mój poprzedni program miał lepsze wyświetlenia, natomiast to były trochę bardziej hojne ze strony YouTube'a czasy dla stand-upu. Obecnie te zasięgi, mam wrażenie, że idą trochę w dół. Plus, trzeba przyznać, że ja miałem tam kilkuletnią przerwę pomiędzy pierwszym a drugim programem, więc zapewne to też miało swój wpływ. Czy ten wynik jest jakoś super satysfakcjonujący? Podejrzewam, że nie, natomiast jestem zadowolony z samego odbioru, że już ci, co obejrzeli, zdaje mi się, że są zadowoleni, więc wygląda na to, że rzeczywiście fani docenią, a fani nie docenią.
1: No właśnie, powiem ci, że ja przejrzałem komentarze na YouTubie i chciałem sobie wynotować jakieś takie, wiesz, co bardziej smakowite głosy krytyczne, ale ich tam w zasadzie w ogóle nie ma. Tam są po prostu głosy i komentarze takie pochwalne.
3: No, na pewno coś negatywnego. Bardzo dbam o to, żeby pousuwać te wszystkie negatywne. Nie, żartuję oczywiście. Raczej niezwykłym usuwać. Raczej mam zasadę też nie odpowiadania na nieprzyjemne komentarze. Pod tym ostatnim rzeczywiście jest mało, pod poprzednim trochę miałem głosów krytycznych, co też biorę na klatę, no bo też jak oglądam z perspektywy czasu, no to nie jest dzieło sztuki, no umówmy się. To jest coś, czego wciąż się uczę i wszyscy się uczymy. I liczę, że tak każdy będzie coraz lepszy po prostu.
1: A teraz można ciebie na scenie zobaczyć przed występami Adama Van Bendlera, dlatego, że jesteś jego supportem. I powiedz mi w takim razie, o czym opowiadasz na scenie?
3: O, rany. Różni się to między występami konkretnymi, bo robię jakieś tam 20-30 minut, więc tam sobie szafuję materiałem. Mam słabość do tematów takich damsko-męskich, to przyznaję. Mam rozkminki na temat tego, dlaczego dziewice na przykład w Polsce są traktowane inaczej niż prawiczki. Bo oczywiście często mówi się o tej hipokryzji związanej z tym, że jeżeli facet ma wiele partnerek, no to jest
1: dużo
3: super, dużo pcha, no to jest fajny facet, nie? Z kolei jeżeli dziewczyna to robi, no to jest dziewka. I to prawda, jest takie spostrzeżenie, natomiast możemy to odwrócić. Dziewica jest traktowana bardzo dostojnie i jest to wzór do naśladowania. Z kolei prawiczek jest wytykany palcami i wyśmiewany. Więc tutaj na przykład między innymi w tym grzebie. Również troszkę o braku hajsu, trochę o byciu grubaskiem, trochę o rapsach też parę rzeczy miałem. No, trochę czarnego humorku. Każdy coś dla siebie znajdzie, a jak nie znajdzie, no to sorry, no to jednak nie.
1: Czy ten materiał, który prezentujesz właśnie na supportach przed Adamem, czy to jest jakiś przyczynek do tego, co się może na przykład pojawić na YouTubie? W sensie, czy planujesz to wrzucić na YouTube, tak?
3: Zdecydowanie, tak. To roboczo póki co w głowie sobie nazywam ten materiał Nic Straconego, bo tak sobie lubię iść kluczem tytułów, które w mojej głowie przynajmniej są dwuznaczne. Począwszy od właśnie, o rany, jak się nazywał ten mój pierwszy? Już nawet nie pamiętam. Drugi miałem Fani docenią, poprzedni miałem Bywało lepiej i teraz Nic straconego. I to oparte na jakichś takich dwuznacznościach i autodeprecjacji. I tak, chciałbym zrobić godzinkę z tego i jeszcze w tym roku wypuścić, plus jeszcze w zamierzeniu mam pół godziny, chciałbym wrzucić pół godziny żartów o Harrym Potterze, bo również jeździmy w trasę z Filipem Puzyrem i Martą Łojek z projektem Noc Huncfotów, gdzie całość jest właśnie dla Potterheadów, więc jest nieco bardziej hermetyczny ten materiał, ale planuję w tym roku właśnie takie półtorej godziny wyrzucić i jak Bóg da dobry, no to jeszcze chciałbym rapsów trochę wrzucić, bo również zacząłem się tym bawić i bardzo mi się to podoba i tak, liczę, że to będzie pracowity rok.
1: Czyli twojego trzeciego speciala na YouTubie można się spodziewać jeszcze w tym roku?
3: Myślę, że tak.
1: Okej, no właśnie, też chciałem wspomnieć o Nocy Huncfotów, bo to jest stand-up dla fanów Harry'ego Pottera.
3: Tak jest.
1: Ja się zastanawiałem, czy to nie jest tak, że to jest, powiedzmy, wieczór z dość wysokim progiem wejścia, dlatego że po pierwsze to jest coś dla ludzi, którzy no lubią stand-up, ale jednocześnie muszą spełniać też ten warunek, że muszą znać uniwersum Harry'ego Pottera.
3: Tak, i okazuje się, że tych ludzi jest całkiem sporo i wydaje mi się, że być może nawet to ludzi troszkę bardziej zachęca, bo normalny stand-up, no to mogą sobie zawsze zobaczyć, jednak to jest takie wymierzone prosto w twoje serduszko, nie? Że wyobrażam sobie, żeby ktoś zrobił stand-up o muzyce metalowej czy rockowej, no to też określona grupa odbiorców by się tam znalazła o określonej wrażliwości, a jeżeli jeszcze pokrywa się przy tym poczucie humoru, to już w ogóle jest kumulacja super. I mam wrażenie, że ta publiczność, która przychodzi na Noc Kunstfotów, to są super ludzie, to są właśnie... Na przykład cosplaye były urządzane, nie? Niektórzy się przebierali w jakieś ciuchy z Hogwartu, osoby bardzo zaangażowane, że podczas występu nawet nam zwracali uwagę, że nie, wcale tak w książce nie było, w tej książce było tak, a tak, więc musimy się z fact-checkingiem na każdym występie mierzyć, więc bardzo zaangażowani, ale też bardzo tacy otwarci, jeżeli chodzi o reakcję, bardzo szczodrzy w reakcje i to różnorodne, nie tylko śmiech, bo bardzo mi się podobają te różnorodne reakcje, które nie są, że tylko śmiech i oklaski, tylko też może jakieś zdechnięcie, może jakieś krzyknięcie, jakiś rodzaj entuzjazmu albo obawy okazywanej wokalnie, to sprawia, że ten stand-up jest bardziej tym dialogiem takim, to, że to nie jest ten monolog i klepanie tekstu, tylko to jest jakiś żywioł, który trzeba ujeżdżać.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Splin. Już za chwilę porozmawiamy o jego działalności około stand-upowej.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Piotr Splin. Już z Piotrem omawialiśmy sprawy związane ze stand-upem, ale warto tutaj też nadmienić, że działasz w kabarecie 107 Ogarnia, w którym też są inni komicy i komiczki, i to tacy, no myślę, że dość znani, bo jest między innymi Wiolka Walaszczyk, jest Filip Puzyr i bym chciał jeszcze więcej wymienić, ale sobie ich nie zapisałem i teraz jechałem z pamięci.
2: Dobrze, no to ja zaraz wymienię. Ogólnie to są ludzie związani z lokalem 107 w Gdańsku, w którym co miesiąc robimy testowanie materiału, jest tam cała ekipa, jest nowym nabytkiem, który jeszcze w tych skeczach nie było widać, jest między innymi Kuba W, szaleniec totalny i kochany człowiek, więc pracujemy nad kolejnymi odcinkami. Z jednej strony trochę mnie korci, żeby poprawić, że to nie jest kabaret, tylko sketch show robimy, z drugiej strony jak myślę sobie, że właśnie reszta ekipy posłucha tego, tej rozmowy i usłyszą, że kabaret, no to mam takie, że macie za swoje, że nie chcę tego prostować i w sumie niech to będzie kabaret, 107 mi się podoba.
1: Ale wiesz co, to znaczy, dlaczego ja powiedziałem kabaret? A? Dlatego, że chyba gdzieś znalazłem w internecie takie określenie, a po drugie, ja rozumiem, dlaczego się obruszasz na określenie.
2: Nie, ja się nie obruszam zupełnie.
1: Dlaczego ktoś mógłby się obruszyć na określenie kabaret?
2: I słusznie, ci ludzie, w których nie ma wstu, ja nigdy się nie obruszyłem na nic.
1: No dobrze, to zmierzam do tego, że kabaret kojarzy się obecnie wielu słuchaczom z facetem przebranym za babę. Prawda?
2: Tak. I to jest trochę coś, co mnie irytuje również, bo tutaj chciałbym stanąć w obronie kabaretu, o dziwo, ponieważ no, jeżeli weźmiemy na tapet coś, co mam wrażenie, że taka elita intelektualna uważa za szczyt humoru, czyli grupę Monty Pythona, no to tam mnóstwo było skeczy, gdzie chłop przebrany jest za babę. Dosłownie na tym polega tam humor. I jeżeli z jakiegoś powodu to jest w porządku i to jest sztuka wysoka, a ta druga nie jest, no to ja nie wiem, czy to jest ten sam fakt przebierania za babę jest czymś deprymującym. Ja mam trochę w sobie coś takiego, że w przyszłości. Zresztą nawet w skeczu Janka Sztajfera, on ma kanał Polecjanki, bardzo pozdrawiam, bardzo super typas, komediowe skecze robił, więc ja tam w peruce wystąpiłem i byłem chłopem przebranym za babę. Oczywiście to wszystko ironicznie było zrobione, natomiast trochę właśnie z takiej przekory, że wydaje mi się, że krytykując to, co się wydarzyło z kabaretem, bardzo się skupiliśmy jako społeczeństwo na tej memowości chłopa przebranego za babę, a oddaliśmy się od klu, że jest tam jakiś rodzaj prostoty i przaśności, które no, uwłacza często inteligencji widza i ja myślę, że to nie jest moja sroga ocena, tylko zgodzi się z tym większość kabareciarzy, którzy no, w jakiś sposób zostali wepchnięci w coś takiego, bo telewizja trzyma łapy na wszystkim. Trzeba, jeżeli chce się występować, to trzeba tam się dostosować, więc to, co ludziom się najbardziej podoba, to trzeba dostarczać, bo mamy sytuację tam z Misia, że piosenki, które znamy, to najbardziej lubimy, więc niejako ten moloch przeżarł ten kabaret i wypluł te ości i teraz kabaret trzeba reanimować i ja liczę na to, że ten kabaret wróci do łask, bo pomieścimy się wszyscy. Ja wiem, że stand-up i kabaret ma troszkę te tarcie takie, myślę, że też nie bez powodu, natomiast też mam wrażenie, że te opinie stand-uperów na temat kabaretu również łagodnieją nawet osoby, które były najbardziej hardymi takimi, nie wiem, głosami krytykującymi kabaret, już mam wrażenie, że są zdecydowanie bardziej przychylni albo przynajmniej wyrozumiali.
1: No tym bardziej, że przecież jest kilku bardzo dobrych komików, którzy zaczynali w kabarecie. Jasne. I wydaje mi się, że najmocniejszym przykładem jest Abelard Giza.
2: Abelard Giza, Mieszko Minkiewicz, Tomek Nowaczyk, jest naprawdę kilka osób, które zaczynały w kabarecie i też nie oszukujmy się, jak się pogada z prawie każdym komikiem, no to w dzieciństwie jarał się kabaretami, oglądał te kabarety. No też duża zasługa była tego, że nie było innej formy komedii tak naprawdę. Ale tak, no, kto nie oglądał w młodości, nie wiem, Ani Mru Mru, czy tam Moralnego Niepokoju, kabaret, no to niech pierwszy rzuci kamieniem. A jeszcze jak cofniemy się do kabaretu Tej i tak dalej, no to tam w ogóle kryją się świetne rzeczy, więc też nie ma co wyrzucać dziecka z kąpielą, no, tylko starajmy się traktować tak uczciwie to, nie? Że no, są rzeczy lepsze, gorsze, no ale też każdy ma swoje poczucie humoru i tam krytykowanie kogoś, że się śmieje z głupich rzeczy, też jest dziecinne trochę.
1: No to w takim razie w ogóle bardzo odpłynęliśmy od głównego wątku, ale to jest bardzo fajne. Ja w ogóle w ten sposób sam prowadzę rozmowę, to znaczy tak rozmawiam też prywatnie, że od dygresji do dygresji i staram się pamiętać, w którym momencie wracamy
2: tak,
1: do tego.
2: Ja totalnie liczę na to, że ty masz w głowie ten licznik, który nakierowuje rozmowę, bo moja ADHD tutaj będzie kierować tu, to, tam i właśnie skakać w stronę dygresji.
1: Doskonale cię rozumiem. Ja chyba jestem właśnie niezdiagnozowany pod względem ADHD.
2: Dokładnie tak samo. Ja mówię, że ADHD, ale no, ogólnie prawie każdy komik mam wrażenie, że ma ADHD i wydaje mi się, że dlatego są komikami, bo mają te ADHD, bo ich umysły latają nie tam, gdzie powinny i stąd się biorą pomysły między innymi.
1: No więc powiedzmy sobie, że 107 Ogarnia jest grupą komediową?
2: Grupą komediową to jest grupa przyjaciół, komików, którzy postanowili zrobić projekt sketchów podczas pandemii, bo była pandemia i wszystko zostało zamknięte i ten nasz ukochany klub w 107, w którym właśnie testujemy co miesiąc żarty stand-upowe, nie mógł funkcjonować normalnie, więc pomyśleliśmy, że hej, zróbmy jakiś projekt, żeby trochę podpromować to miejsce, że no ostatecznie, jeżeli chodzi o wyświetlenia, to nie jest tak, żebyśmy jakoś mocno wypromowali, ale myślę, że zrobiliśmy fajną rzecz, której trochę brakuje na scenie komediowej. No to... Czyli takie szalone, absurdalne skecze, które właśnie trudno przewidzieć, tak jak wspominałeś wcześniej, przed tym jak wyszliśmy na antenę, że jednak te twisty są takie, że czasami ciężko się spodziewać, co będzie dalej.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że to co 107 Ogarnia prezentuje, te skecze, to jest solidna dawka wysokojakościowego humoru i pod względem merytorycznym i technicznym, bo te filmy są po prostu dobrze zrealizowane.
2: Dziękujemy w imieniu wszystkich. Bardzo nam zależy, żeby to wyglądało jak najlepiej, biorąc pod uwagę, że tam budżetu nie ma żadnego i postawiliśmy sobie taki cel, żeby to wyglądało jak coś, na co zostało wyłożone pieniądze, jednocześnie podczas kiedy tych pieniędzy tam nie ma. Zresztą cały pierwszy odcinek był nagrywany w pandemii i praktycznie całość odgrywa się w całości we wnętrzu właśnie lokalu 107. Potem pozwoliliśmy sobie na trochę plenerów i zróżnicowanie tego i mam wrażenie, że to również dobrze zadziałało.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Splin. Rozmawialiśmy przed chwilą o rzeczach, które Piotr robił w celach zarobkowych głównie, ale również artystycznych. I już za chwilę będzie jeszcze jedna taka sfera działalności, bo pogadamy sobie o imprezach firmowych.
2: O.
1: No.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Piotr Splin. Rozmawiamy, no w zasadzie przez większość czasu o stand-upie, bo tym właśnie Piotr się zajmuje na scenie i na YouTubie. Powiedz mi, czy, chociaż nie, w sumie to nie powinienem pytać, czy grasz imprezy firmowe, tylko jak ci się gra?
2: Za ile?
1: I kiedy masz wolny termin pierwszy? Jak rozmawiałem tutaj z wieloma komikami, no to chyba tylko Abelard Giza, z tego co kojarzę, nie gra firmówek, to też tak...
2: Tak, no Abelard jest na takim etapie, że może sobie pozwolić na to, więc myślę, że to jest miejsce, do którego każdy komik pretenduje, bo raczej rzeczywiście nie znam wielu, dla których jest spełnieniem marzeń robienie stand-upu firmówkowego, po prostu jest lepiej płatne. Dla mnie osobiście, ja jestem zdziwiony popularnością stand-upu na imprezach firmowych z tego prostego względu, że no to nie jest to rozrywka dla wszystkich, więc ja jakbym miał wielką firmę, gdzie jest powiedzmy 100 osób, 200 osób, to ja bym chyba wybrał inną formę rozrywki na uświetnienie wieczoru jakiegoś integracyjnego. Natomiast no jeżeli płacą, no to pewnie, że tak. Też nie ma co tam mówić, że te wszystkie imprezy są złe. One tam bywają bardzo złe, rzeczywiście, i bywają ujmująco złe. Natomiast niektóre są takie, że to totalnie jak zwykłe imprezy i nie ma reguły. Raz grałem filmówkę, która odbywała się dosłownie w pokoju hotelowym, gdzie nie było sceny nawet. To było przy balkonie, po prostu stałem z ziomkiem i występowaliśmy dla jakiegoś grona pań. I one super się bawiły, była rewelacyjna impreza, pomimo, że warunki były mega niesprzyjające. A z drugiej strony miałem filmówkę, gdzie przyjechałem i okazało się, że oprócz tego, że nie mam sceny, no to też publiczność nie miała siedzeń, tylko musieli stać przy stolikach takich koktajlowych i no tak przez godzinę mają stać i patrzeć na komika, który próbuje ich rozbawić. No to są tak bardzo niesprzyjające warunki do tego, żeby się odprężyć i odbierać komedię, że nie wspominam dobrze tego występu. Inna filmówka, no to na przykład próbowałem, przez to, że ciężko szło, próbowałem zagadać do pierwszego rzędu. Filmówka odbywała się w sali, gdzie była kręgielnia w ogóle. To też ciekawe. I zagaduję do osoby w pierwszym rzędzie i on nie rozumie po polsku, bo on jest Hiszpanem, więc mam wrażenie, że ci menedżerowie nie zawsze przemyślają tak naprawdę, jak ma wyglądać taka właśnie impreza integracyjna filmowa, tylko stand-up, a pewnie stand-up. Ludzie lubią stand-up, przykleimy i tam jelo.
1: No dobra, to w takim razie z imprez firmowych szybko sobie skaczemy do open mic'ów, bo domyślam się, że zaglądasz na open mic'i.
2: O tak, bardzo często, bardzo lubię open mic'i. Jeżeli chcecie zobaczyć stand-up w takiej prawdziwej, takiej surowej formie, no to polecam open mic'i. Zachęcam do uzbrojenia się w cierpliwość i dużą odporność na clinch, bo to się pojawia oczywiście, natomiast no to są żywe emocje, to jest patrzenie, jak to powstaje, bo stand-up powstaje po pierwsze oczywiście na papierze, zgadza się, natomiast najwięcej powstaje na scenie w wyniku tego tarcia pomiędzy komikiem a publicznością, że to zawsze jest właśnie ten dialog, że publiczność się zaśmieje, nie zaśmieje, coś się dopowie, coś się doimprowizuje. Najbardziej jakieś takie dziwaczne sytuacje, dziwaczne bomby to właśnie często na open mic mają miejsce, więc zachęcam do wspierania lokalnych imprez open mic'owych. Natomiast no tak, no czasami się odbijecie i będziecie mieli takie, że o kurwa, co ja tu robię. Zdarzają się takie imprezy, to prawda, ale też są odpowiednio tańsze niż takie normalne.
1: No to powiedz mi w takim razie, jakie są z twojej perspektywy najczęstsze błędy, jakie popełniają początkujący komicy?
2: Przede wszystkim myślenie o pieniądzach już na samym początku. To bym wskazał, bo to jest jednak zastanawiające, jeżeli rozmawiasz ze starszym komikiem i twoje pierwsze pytanie to jest, ile można na tym zarobić, albo gdzie na support, jak szybko zdobyć support, no to myślę, że taka osoba się rozczaruje, bo oczywiście są przykłady, jak na przykład pani Wiszowata, która wypłynęła dzięki nagraniu i to dość szybko zdobyła popularność, czy właśnie Błażej Krajewski również tą Iwoną bardzo szybko przebił się do dużej puli odbiorców. Natomiast no, w większości przypadków to są lata bycia no-name'ami tak naprawdę i żadnych profitów z tego nie ma. Profitami jest to, że robisz to, co kochasz robić, więc to taki podstawowy problem, bym powiedział. Drugi problem to wydaje mi się taki, który jest absolutnie naturalny i z tego się, że tak powiem, wyrasta, to jest ta chęć takiego wyszalenia się, wykrzyczenia, nie? Że dobierasz się do mikrofonu i pierwsze, co chcesz robić, to imitować tych, których kochasz, komików, nie? Więc często to jest czarny humor, którego do końca jeszcze nie rozumiesz, więc to jest shock value dla shock value, mówienie rzeczy, które po prostu nie są do końca śmieszne, są bardziej szokujące i potem zrzucanie winy na publiczność, że nie są na to gotowi, albo że właśnie, że nie zrozumieli, nie skumali. No, bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, że publiczność rzeczywiście była, nie wiem, cięższa jakaś danego wieczoru, ale no nie, no w większości wypadków, no to ty jesteś odpowiedzialny za to, że zbombiłeś, więc to tak, no taki brak pokory, który u początkujących czasami widać, to bym powiedział, że to jest główny błąd.
1: No dobra, powiedz mi w takim razie, czym Piotr prywatnie różni się od Piotra na scenie?
2: Myślę, że jestem dużo bardziej skryty i

0: jestem. Jestem bardziej skryty, jestem bardziej stonowany zdecydowanie. Więc wychodząc na scenę, celem jest to, żeby sprawić wrażenie, że jednak ci ludzie obcy dla mnie są gronem moich znajomych. Cała ta zabawa stand-upowa polega na tym, że pozorujesz spontaniczność, że masz w pewien sposób sprawiać wrażenie, że to, co mówisz, to wcale nie siedziałeś nad tym nocami i notowałeś i wykreślałeś i poprawiałeś, tylko że to właśnie ci wpadło do głowy i jesteś po prostu taki śmieszny cały czas. I tak, zdarza się, że jesteśmy tacy śmieszni w prawdziwym życiu, natomiast to są momenty, to są takie teorie komizmu. Jan Brody, na przykład, on porównuje stand-up do takich form dialogu, jak na przykład przez telefon albo na przykład w gronie znajomych, że gadamy i jedna osoba przejmuje inicjatywę i opowiada historię. Ej, słuchajcie, spotkało mnie to, tamto, reszta słucha. Więc to jest technicznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że to jest monolog, bo jedna osoba mówi, natomiast to jest dialog, bo inni ukierunkowują tę historię w jakiś sposób, czyli reakcje publiczności. Jeżeli ktoś ziewa, no to zdecydowanie to ma wpływ na to, co powiesz następnego. Jeżeli widzisz, że ludzie są tacy, że łoch, chcę jeszcze więcej, no to idziesz głębiej, nie? Więc publiczność ma decydujący wpływ tak naprawdę na stand-up, że to nie jest autorstwo wyłącznie komika, tylko publiczność jest współautorem zawsze występu.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że w towarzystwie zaufanych ludzi po prostu jesteś taki, że twoja osobowość jest bardziej zbliżona do twojej postaci komediowej, czyli postaci scenicznej. Dobrze. I z tym jest właśnie związane moje kolejne pytanie, czy na przykład ludzie, wiedząc, że jesteś komikiem, czy w prywatnych sytuacjach tak jakby wymagają od ciebie, żebyś zabawiał towarzystwo?
0: Ludzie, którzy dobrze mnie znają, to nie, ale też się obracam głównie w gronie komików, więc ta beka jest po prostu bardzo naturalna i raczej presji nie ma z tym związanej. Natomiast jest taka presja, to taki insight mogę dać w świat środowiska komediowego, że jednak jak wszędzie jest pewnego rodzaju hierarchia i da się odczuć taką dynamikę rozmowy, że jedna jest osoba na początku, powiedzmy, drogi komediowej i dwóch fejmów, nie? Albo trzech fejmów. No to jednak ta dynamika wygląda tak, że jedna osoba próbuję i ja nie lubię, kiedy ja to robię, zdarza mi się to robić również, że starasz się być śmieszny, żeby dopasować się w jakiś sposób, żeby właśnie dołączyć jakoś do tego grona i to nie jest dobre. Jednak ta naturalność jest chyba kluczowa w tym wszystkim. A osoby, które dowiadują się dopiero, że jestem komikiem, no to wtedy tak, jest takie irytujące, takie udawanie beki nawet. To nawet nie jest prawdziwa beka, tylko takie no.
1: Powiedz taka, coś śmiesznego, tak?
0: Trochę powiedz coś śmiesznego, trochę jak skrytykuję tutaj, pomimo, że nie mam nic przeciwko i sam lubię imponderabilia, ale Karol Paciorek miewa coś takiego, jak rozmawia z komikami, że właśnie on chce się wpasować w te konwencje i mocno próbuje bekować z tymi komikami i to nie zawsze jest dobry pomysł, bo komik chyba wtedy lepiej sobie radzi, kiedy jest na tle straight mana, nie? Że jak na przykład w sitcomie czy gdzieś, że jedna jest ta osoba normalna i druga, która będzie bekowała i przybijać ten balonik trochę napompowania, naburmuszenia.
1: Niezłym gościem Rock Radio jest Piotr Splin. Już za chwilę porozmawiamy sobie trochę o stand-upowej branży. No.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Piotr Splin. Wody masz.
2: Jest pod dostatkiem.
1: Bardzo tak dobrze.
2: Pole nas strzały.
1: Po kolana
2: po nazwiskach.
1: Po kolana siedzimy w tej wodzie teraz. Dobrze. Powiedz mi, czy dlatego, że ja w ogóle zauważyłem, ja nie jestem jakimś, wiesz, super znawcą stand-upu, bo też no, są tacy komicy, których nie oglądam, bo mnie wiem, że nie będą śmieszyć na przykład, albo nie mam czasu, albo coś tam. A jest też kilka takich specjali, które obejrzałem na YouTubie i zasnąłem w połowie, ale to nie dlatego, że było nudno, tylko dlatego, że byłem zmęczony. Na przykład, kiedy przygotowałem się do naszej rozmowy, to właśnie twój ostatni special skapnąłem się dzisiaj, że ja go po trzeciej minucie po prostu nie pamiętam już, bo zasnąłem w trakcie, ale to dlatego, że miałem wczoraj bardzo intensywny dzień, więc to nie dlatego, że był słaby ten twój special. Ale zmierzam do...
2: Nie przeszkadza mi to. Jeżeli nie zapauzowałeś i leciał watch time, no to wszystko dostali, no tak, statystyk się liczy.
1: Dwa razy nawiłem ci wyświetlenia.
2: Dokładnie, no. więc to jest uczciwa wymiana. Ty się wyspałeś, a ja mam jedno wyświetlenie więcej czy dwa.
1: No więc zmierzam do tego, że zauważyłem, że komicy piszą programy, które korespondują z ich zmianami w życiu. Na przykład było już kilka takich programów, które kręciły się wokół tego, że o, urodziło mi się dziecko.
2: Tak jest, i to jest klasyka i musi zawsze nadejść ten moment w życiu komika, kiedy o dziecku coś będzie. I nie dziwię się, no bo to, no ja nie mam dzieci, ale wyobrażam sobie, że to jest coś, co całkowicie zmienia twoje życie i pewnie trudno jest pominąć ten temat. Tak samo jak będąc komikiem gejem, pewnie trudno jest ominąć temat bycia gejem. Jest komik niskorosły, no nie ominie jakoś tego tematu, no bo jednak wszyscy o tym myślą i patrzą i widzą, że jesteś niskorosły, więc jednak jest to słoń w pokoju w pewien sposób.
1: Czyli special o posiadaniu dzieci jest jeszcze przed tobą.
2: Jest zdecydowanie przede mną. Natomiast ja lubię bardzo te żarty o dzieciakach i właśnie Louis C.K., mój absolutnie ukochany komik, bym powiedział, przynajmniej jeżeli chodzi o twórczość zawodową bardziej, to właśnie moment, kiedy urodziły mu się dzieci, był momentem, kiedy narodził się ten Louis, bo on zaczynał od żartów takich bardziej abstrakcyjnych, jakichś obserwacyjnych, takie lekkie rzeczy. A kiedy urodziło mu się dziecko, córka mu się urodziła, to musiał przewartościować swoje życie i właśnie on był tym jednym z pierwszych komików, o ile nie pierwszym, który tak bezpośrednio powiedział, że jestem rodzicem i mnie w***wia moje dziecko, że po prostu nie mam czasami siły i widzisz tego człowieka w tym wszystkim. I to jest piękna rzecz, zwłaszcza w kontekście społeczeństwa, które jednak jest takie, że no, moje dziecko to jest moim oczkiem w głowie. I oczywiście, że jest twoim oczkiem w głowie, tylko z pewnością wielu rodziców czuje tą miłość do dzieci, jednak no odczuwają pewną ulgę, widząc, że komik na scenie mówi o tym, że on też jest czasami zmęczony i czasami ma takie, no p***dol się dzieciaku, nie mam na ciebie siły, bo to są emocje ludzkie, to są myśli, które przychodzą, jak nie mam każdemu rodzicowi, no zakładam, że moi rodzice zdecydowanie mogli również tak mieć i to jest takie porozumienie, takie prawdziwe, takie czyste porozumienie, że rozumiem twoje emocje, że jesteśmy z innych krajów, z innych państw, ale to jest coś, co do mnie dociera.
1: Czy, zmieniając temat zupełnie, no, dlatego, że w ogóle chciałem powiedzieć, że w zasadzie nie wprost zadałem ci pytanie, kiedy będziesz mieć dzieci, że takie pytanie po prostu, wiesz, babci przy stole, tak, wigilijnym, ale nie to było moim celem. Ale tak
2: słuchaj,
1: wyszło.
2: Jak będę miał wolny piątek jakiś, no to popracuję być może nad
1: dobrze.
2: Tym. I wtedy zacznę szukać partnerki do tego, żeby mieć dziecko.
1: Będę trzymać kciuki.
2: Dziękuję.
1: Dobrze.
2: Słuchaj, to jest zdecydowanie milsze niż to, co babcia mówi, bo to zwykle jest, kiedy tam pannica przyjdzie, a ty elegancko mówisz, że będziesz trzymał kciuki. Super.
1: No tak, no. Cóż innego mogę trzymać.
2: No. To prawda.
1: Czy masz takie wrażenie, że topka polskiego stand-upu trochę się dystansuje od reszty branży?
2: Tak, po części tak, po części być może oni również są zdystansowani poprzez branża ich dystansuje, bo jest jednak taki podział na tych znanych i tych prawdziwych w cudzysłowie. Jest coś takiego. Pytanie, czy to nie jest po prostu naturalna kolej rzeczy i czy w sensie musi być troszkę w taki sposób, bo no grasz swoje, mijasz się z tymi ludźmi. Kiedyś przecież naturalne były trasy, że parę osób się zbiera, ekipa znajomych i tam sobie występują. Teraz głównie w tych większych projektach festiwalowych to się dzieje. A tak to każdy dzida w swoją stronę, ma swoją karierę. A też umówmy się, bo domyślam się, że mówimy o Paczesiu i komikach tego pokroju, tych najbardziej znanych, największych. No i jest jakiś tam dystans pomiędzy nimi a resztą sceny i myślę, że tutaj obie strony są trochę winne temu stanu rzeczy.
1: No dobrze, to w takim razie chciałem jeszcze teraz pogadać chwilę o stand-upie w internecie, dlatego że wiem, że na pewno to, co utrudnia działalność stand-uperom, to są oczywiście algorytmy YouTube'a i ten strach przed otrzymaniem żółtego dolara, który demonetyzuje ci twoje filmiki.
2: Będą dzieci straszyć historiami na noc o algorytmach stand-uperzy, bo to jest największy strach komików obecnie, żółty dolar.
1: Ale też zauważyłem, że wielu stand-uperów, znaczy, albo i niemal wszyscy próbują trochę poszerzyć swoje zasięgi poprzez wrzucanie shortów. Mm. Na TikToka na przykład, czy na YouTube'a i jest to, no chciałem się podzielić taką obserwacją, w zasadzie to nawet nie wymagam, żebyś to w jakikolwiek sposób rozwijał, no bo po prostu tak już jest, tak? W zasadzie każdy komik ma na swoim kanale i te długie specjale i właśnie te jakieś takie pojedyncze, może nawet nie bity, tylko żarty, tak? Które tak mają tam mu nakręcić
2: zasięgi. Tak, zdecydowanie
1: zasięgi.
2: Tak jest. Też kolejna rzecz, która zyskała na znaczeniu w stand-upie, to crowdworki. Też bardzo dużo crowdworków się pojawia i to znów z Ameryki trochę ściągamy, bo algorytmy wymagają pewnej ciągłości pojawiania się materiałów, a zdecydowanie łatwiej tym, którzy potrafią dobre robić crowdwork. Ja nie jestem komikiem crowdworkowym, przyznaję. Chciałbym mieć taką umiejętność, żeby tak zajebiście crowdworkować jak chłopaki, ale to pozwala na to, żeby regularnie dostarczać, z kolei ja nie lubię bardzo tego słowa, kontentu, nie? Że to po prostu wrzucasz, wrzucasz i no z jednej strony szkoda, że tak jest, z drugiej, no kurde, każdy orze jak może i tak nie oceniam tego, zresztą ja sam te shorty wrzucam. Te shorty nawet nie są taką najgorszą formą dla stand-upu, zwłaszcza dla komików one-linerowych, którzy robią krótkie żarty, to jest całkiem wdzięczna forma, chociaż ja osobiście również lubię, tak jak lubię słuchać muzyki, tak lubię stand-up odbierać, że jednak w całości, że tak jak płyty, no to lubię od początku do końca, bo dla mnie to jest jakaś tam historia, trochę jakbym film oglądał, książkę czytał, niż skakać po singlach i tam największych przebojach, więc tak samo ze stand-upem trochę mam, że fajnie jak short cię zachęci, żeby obejrzeć cały program, natomiast takie przeglądanie samych shortów stand-upowych to jest dziwne trochę, ale no marketing po prostu.
1: A co jest w takim razie według ciebie największym problemem polskiego stand-upu?
2: Ciekawe pytanie. Co obecnie jest największym problemem? Wydaje mi się, że chyba trochę za bardzo skupiamy się na, właśnie obecnie na tym marketingu. I ja to rozumiem, bo jest ciężko. Jest duża dysproporcja pomiędzy... Nie za bardzo jest klasa średnia również w stand-upie, że naprawdę trzeba się nacharować, żeby się z tego utrzymać, a jednocześnie wtedy no, nie jest czasu na jakieś dopracowywanie, jednak żeby to robić, musisz robić tego jak najwięcej, generować ten materiał i ciężko go przez to dopracować, więc mi osobiście może w taki sposób powiem, że może to nie jest błąd jakichś polskich stand-uperów, tylko czego osobiście mi najbardziej brakuje, to mi brakuje takich speciali, które zasługiwałyby na miano special, bo no w Ameryce stąd się wzięło, że special, no to nie było, że co roku kiedyś się wrzucało, to Louis C.K. tak rozpromował ten styl, że co roku nowy program się wrzuca, kiedyś to było, że raz na 5 lat, na 10 lat, niektórzy przez całe życie speciala nie mieli, ale byli normalnymi, funkcjonującymi komikami, więc special to było absolutne wydarzenie i pod kątem tematów poruszonych, tego, żeby różniły się te materiały, może jakaś myśl wspólna, jakiś motyw przewodni, więc tego mi trochę brakuje. Z drugiej strony u mnie też to nie jest jakoś specjalnie widoczne, więc też nie chcę krytykować kolegów po fachu, gdzie ja również nie realizuję tej formy, bo to jest trudne, bo to rzeczywiście trzeba, zwłaszcza jak się jest komikiem, na przykład takim jak ja, który no, ja w tych sal wielu nie zapełnię solowo, więc też jest trudno dopracowywać materiał tak całkowicie pod siebie, no to raczej się kształtuje na open micach, na support i tak dalej, więc nieco trudniej jest zrobić rzeczy takie, jak robi, akurat to mało stand-upowo, ale Bo Burnham, że to jest jakiś taki pomysł, jakieś takie cacuszko, albo Drew Michael zrobił program bez publiczności zupełnie i to jest też ciekawy eksperyment, że bardzo eksperymentalne, ciekawe te rzeczy są. U nas są eksperymenty komediowe, ale bardziej one są takim szaleństwem, spontanicznością, antykomedią, takimi rzeczami. Natomiast brakuje mi takiego, że ktoś faktycznie siedział i zrealizował jakąś wizję poprzez stand-up. Najbliżej tego chyba Adalard jest i Syrek z Sierpniem. Chociaż to wciąż wydaje mi się, że to jeszcze nie jest to, do czego myślę, że jesteśmy w stanie jako polscy stand-uperzy dojść, ale oni, myślę, pokonują te schodki i najbliżej są tego zdecydowanie.
1: No to ja mogę w takim razie powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia był Piotr Splin. Dzięki.
2: Dzięki wielkie.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.